0: zobaczyć nas.
1: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

Co dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc,

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Minęła godzina szósta.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec z patostreamingiem. Sejm przyjął ustawę. Co dalej z rządowym pakietem paliwowym CPN? Mundial rozpoczęty. W meczu otwarcia górą byli gospodarze. Miriam Lipińska. Przemoc, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby za publikowanie takich rzeczy w internecie dla zysku będzie można trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w patostreamerów.
3: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
2: Posłowie byli w tej sprawie niemal jednomyślni. W połowie czerwca wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tak zwany pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu. Natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
2: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu 80 dolarów za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany. Myśliwce F-35 dokonają dzisiaj symbolicznego powitania z Polską. Piloci wojskowi przelecą nimi nad całym krajem. Trasa będzie wiodła z północy na południe. Paweł Radzewicz.
5: Biało-czerwoną szachownicę będą nosiły 32 myśliwce F-35. Trzy maszyny, które już przyleciały do Polski, dzisiaj pokażą się mieszkańcom w pełnej krasie. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
2: Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, tak mówi raport Agencji Klimatycznej Kopernik. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
6: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
2: Skutki możemy odczuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. I na koniec jeszcze sport. Reprezentacja Meksyku pewnie pokonała RPA 2-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kibice świętowali zwycięstwo w meczu otwarcia nie tylko w Meksyku, ale także w Los Angeles, gdzie jest największe w USA skupisko imigrantów z Meksyku i ich potomków w Stanach Zjednoczonych. Kibice urządzili w mieście meksykańską fiestę. Przed meczem odbyła się ceremonia otwarcia, w której wystąpili m.in. Shakira i Andrea Bocelli.
1: Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Pan Amejnik, witam w audycji Gość Radia 7. Dziś przybyłem do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i jestem w przepięknym miejscu z Justyną Cieszyńską z działu promocji tegoż muzeum. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Jesteśmy przed wakacjami i wakacje w skansenie to jest coś niesamowitego. Czas, w którym macie wypełniony no niemalże w każdym dniu, a jeszcze mamy w dodatku takie główne imprezy, które są taką solą tych wakacji. Jakie to imprezy?
9: To są takie nasze flagowe, największe wydarzenia plenerowe. Przypadają właśnie w okresie wakacyjnym, no bo też wtedy mamy najwięcej zwiedzających. I rzeczywiście w lipcu i w sierpniu chcemy zaprosić państwa najpierw na miodobranie w Skansenie 5 lipca, a potem w sierpniu, 2 sierpnia, w pierwszą sierpniową niedzielę na największą imprezę plenerową, którą organizujemy już od ponad 20 lat, czyli Żniwa w Skansenie.
8: Przybliżymy trochę te imprezy, prawda? Miodobranie. Co to za impreza? Pewnie słodka bardzo.
9: Miodobranie, jak sama nazwa wskazuje, to impreza związana z tradycją pszczelarstwa właśnie na mazowieckich wsiach. I tutaj o tej historii pszczelarstwa będziemy chcieli państwu możliwie jak najwięcej opowiedzieć, pokazać naszą pasiekę, pokazać jak zmieniały się również pasieki razem ze zmieniającymi się czasami. Więc zobaczą państwo zarówno tak zwane koszki, ule słomiane, jak i ule skrzynkowe, a potem również takie pasieki współczesne, bo również taką pasieką w naszym muzeum dysponujemy, ale mamy rzeczywiście również pasiekę z pszczołami w naszym muzeum i wokół pszczelarstwa będziemy Państwu starać się opowiadać o tym okresie letnim również. Nie chcę za bardzo też wchodzić w szczegóły, żeby za dużo Państwu zdradzić z tego, co tutaj będzie, ale będzie okazja do porozmawiania z pszczelarzami. Zobaczą Państwo zarówno różne techniki otrzymywania tego miodu, poszczególne właśnie etapy, ale będą także zajęcia związane właśnie z okresem letnim, plus spotkacie Państwo oczywiście naszych twórców ludowych i ginące zawody albo zawody, które w większości można spotkać w muzeach podobnych do naszego.
8: To pierwsza impreza, lipcowa impreza. Ja już rozmawiałem z waszym pszczelarzem tutaj ze skansenu. No i zapowiedzmy, już za tydzień będą rozmowy z etnografkami, które przybliżą nam, jak te ule wyglądają i jak to wszystko wygląda. Kolejną imprezą są żniwa. Mówiła pani, że to taka flagowa impreza i chyba największa impreza. Co o niej jeszcze bliżej naszym słuchaczom możemy powiedzieć?
9: Żniwa to był taki najbardziej intensywny okres pracy w ciągu roku, który zrzeszał tak naprawdę całe rodziny i skupiał wszystkich mieszkańców wsi. No i rzeczywiście te dawne techniki zbiorów zboża będziemy Państwu przybliżać. Będzie koszenie kosą, będzie podbieranie sierpem, będzie możliwość zobaczenia również żniwiarki konnej. I my poprzez nasze pokazy, poprzez również warsztaty, poprzez wręcz takie widowisko obrzędowe staramy się przybliżać właśnie ten okres, głównie na przełomie XIX i XX wieku, ale też potem, jak te żniwa też zmieniały się w okresie międzywojennym i również króciutko po II wojnie światowej. Także cała obróbka zboża, żniwa różnymi technikami i to, co się potem działo, będzie można na terenie naszej ekspozycji zobaczyć. A dodatkowo oczywiście planujemy koncerty na naszym amfiteatrze. Będzie dostępny również kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych, więc mamy nadzieję, że będą mogli Państwo zakupić właśnie pieczywo chociażby od lokalnych producentów. No i produkty właśnie, może jakieś mąki, produkty pszczele na pewno, bo to nadal będzie okres zbioru miodu. No i dużo właśnie takich produktów regionalnych, które są wytwarzane własnoręcznie, ekologicznie, które jakościowo spełniają najwyższe wymogi.
8: Ja przyznam, że korzystam z tych waszych dni, a żniwa są szczególne, bo tutaj nawet widać to po parkingach, które tu się znajdują, tu nie ma gdzie podjechać. Nie chcę straszyć państwa, ale rzeczywiście ta impreza cieszy się wielkim, wielkim powodzeniem. Oprawa artystyczna, jak zwykle w skansenie, fenomenalna. No i warto, jadąc gdzieś na wakacje, czy wracając z wakacji, zajrzeć tu, to będzie
9: 2 sierpnia. Pierwsza niedziela miesiąca, w tym roku akurat 2 sierpnia, od godziny 10 do godziny 18. I tak jak już wcześniej mieliśmy okazję wspomnieć, poszczególne etapy zbioru tego zboża, cięcie i podbieranie zboża sierpem, koszenie zboża kosą, czyli takie elementy, które są już dzisiaj zapomniane, bo dzisiaj czy najmłodsi, nasze dzieci ewentualnie na wsi mogą zobaczyć kombajn. Raczej już z kosą, z sierpem nie mają, nawet nie że do czynienia nie mają, ale nie mają gdzie tego zobaczyć. Stygowanie czy strojenie przepiórki, taki zwyczaj, który też już raczej dzisiaj na współczesnej wsi jest zapomniany. Żniwiarki konne, tak jak wspomniałam, przewożenie właśnie snopów zboża do młocarni. Same młocarnie, u nas to jest młocarnia Warmianka, więc też już taki leciwy sprzęt, nadal działający, więc to są te elementy, które warto, żeby zobaczyły całe rodziny, bo tak jak często lubimy o tym wspominać i przypominać Państwu, że zapraszamy do nas całymi rodzinami, bo to dla seniorów może być taka podróż w czasie, do czasów ich młodości, do czasów ich dzieciństwa, przypomnienie sobie tego, a dla młodych szansa na zobaczenie czasami dosyć abstrakcyjne świata, który dzisiaj już dla nich nie istnieje. A warto, żeby w ten sposób te historie poznawali. To jest, myślę, to, co oglądamy wizualnie, dużo bardziej po prostu zaciekawia nas niż podręczniki do historii chociażby.
8: No, to trochę edukacji, trochę historii, trochę wspomnień dla tych starszych osób, bo niektórzy je pamiętają. Ale oprócz tego, oprócz edukacji, oprócz historii, też zajmujecie się kulturą wszelako pojętą i w tym roku też w wakacje proponujecie dodatkowe imprezy kulturalne, koncerty. Co to będą za imprezy i kiedy można się ich spodziewać?
9: Też warto wspomnieć, że oprócz tego, że koncerty będą podczas naszych imprez plenerowych, to planujemy jeszcze dwa koncerty, które będą w takiej późno-popołudniowej, wieczornej atmosferze. 22 sierpnia zaprosimy na koncert Od nocy do nocy w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz, artystki, która dwa lata temu miała już możliwość zaprezentowania właśnie swojej twórczości. I będzie to koncert właśnie troszkę na łonie natury, przy albo zachodzącym słońcu, albo już właśnie wieczorem. To też taka możliwość zobaczenia troszkę naszego, może nawet nie samej naszej ekspozycji, ale pobycia w naszym muzeum w takiej porze, której zwykle Państwu nie proponujemy. A do tego repertuar będzie skupiał się również na takich utworach, które na pewno Państwo znacie, troszkę filmowych aranżacji, troszkę takich popularnych, znanych utworów, które Państwo lubicie i cenicie. Więc na ten koncert będziemy jeszcze o tym przypominać, bo koncert odbędzie się 22 sierpnia, a w

0: Obiecę i to też będzie niezwykły koncert, a o szczegółach będziemy informować na naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej.
1: Jeszcze wrócę do pani Aleksandrowicz. Jaki to rodzaj muzyki? To trochę tak romantycznie tu się zrobi.
0: Można tak powiedzieć, tak. Będą utwory filmowe, będą utwory takie romantyczne, znane właśnie z, no głównie chyba z produkcji filmowych, serialowych, z radia. Przy czym nie są to nowoczesne nasze współczesne hity, a raczej takie dobrze znane melodie, które też wprowadzą nas w taki odpowiedni nastrój wieczorny.
1: A Zazula? Co to za zespół? Był już u was tutaj?
0: Zazulę mieliśmy okazję gościć w 2024 albo 2025 roku na jednym z naszych wydarzeń. Wówczas był to koncert we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Natomiast w tym momencie to będzie głównie repertuar tego zespołu i to są kobiece głosy. Przepiękne, panie... Też mają repertuar dostosowany do pory roku. Natomiast no, tutaj będą raczej takie tradycyjne, folkowe melodie.
1: Idealnie do skansenu. Przypomnijmy, pani Justyno, na zakończenie, po kolei, chronologicznie, jakie imprezy czekają nas w wakacje w skansenie, żeby mogli sobie nasi słuchacze je utrwalić.
0: Podsumowując, w lipcu najpierw zaprosimy na miodobranie w skansenie. Impreza 5 lipca od 10 do 18. Tutaj opowiadamy o tradycjach pszczelarskich. Tutaj też będzie koncert. Też będzie na terenie amfiteatru kiermasz produktów regionalnych i miodów oczywiście. Następnie w lipcu zaprosimy na koncert Zazuli. Szczegóły tutaj również podamy Państwu niedługo do wiadomości. W sierpniu natomiast najpierw żniwa w skansenie 2 sierpnia, a następnie 22 sierpnia koncert od nocy do nocy na łonie natury w wykonaniu pani Joanny Aleksandrowicz.
1: O imprezach opowiadała pani Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.
2: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 dzień czerwca. W 1999 roku urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara rozegrała swój pierwszy mecz w amerykańskiej lidze koszykówki WNBA. Nie zdobyła punktu, ale jej Utah Stars wygrał z Orlando Miracle 71-65.
3: Ja nie oszukuję i nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że byłam trochę szalona grając, więc te strony się przydarzały.
2: W 2010 roku patronami Działdowa obok świętej Katarzyny Aleksandryjskiej zostali biskupi męczennicy, arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański. W 2011 roku w Mławie odsłonięto i poświęcono pomnik Jana Pawła II. Jest usytuowany po wschodniej stronie kościoła Świętej Trójcy na Starym Rynku. Papież Polak jest honorowym obywatelem Mławy. W 2014 roku urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Bogdan Jóźwiak przestał być trenerem trzecioligowej Warty Sieradz.
4: W trzech poprzednich kolejkach zdobyliśmy tylko punkt. Było taki, że mogliśmy to zrobić zamiast 0,9 punktów. Tak się układały spotkania.
2: W 2015 roku, po niespełna 3 miesiącach, kontrakt trenerski Sławomira Suchomskiego ze Spartą Brodnica uległ samorozwiązaniu, po tym jak władze klubu nie podjęły decyzji o jego przedłużeniu, pomimo tego, że trenerowi udało się uratować trzecią ligę dla Beniaminka z Brodnicy.
5: Nie ma łatwych, mi się wydaje, meczy. To jest trzecia liga. Tutaj oprócz umiejętności decydują cechy wolicjonalne i zaangażowanie. Jeżeli to będzie, to powinno być dobrze.
2: Urodzili się w 1892 roku w Ciechanowie Witosław Porczyński, pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, kawaler orderu Virtuti Militari. W 1898 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Antoni Miller, stolarz, strażak w Lidzbarskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, odznaczony medalem 10-lecia odzyskania niepodległości za udział w wojnie z bolszewikami. W 1919 roku w Ciechanowie Cezary Lewicki, porucznik pilot, służył w 301 Dywizjonie Bombowym Ziemi Pomorskiej imienia Obrońców Warszawy. Został zestrzelony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą. W 1921 roku w Działdowie Franciszek Wojciech Kasprzyk służył w polskich siłach zbrojnych na zachodzie w stopniu sierżanta i pracując jako mechanik w 308 Dywizjonie RAF, po wojnie wrócił do Polski. W 1932 roku w Płońsku Stanisław Świerczewski, pułkownik Wojska Polskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
6: Jak patrzę współcześnie na narzekania, jakie to są ciężkie czasy, to ci ludzie nie pamiętają, jak naprawdę były ciężkie czasy.
2: W 1968 roku w Ciechanowie Arkadiusz Gołębiewski, operator, reżyser, producent i scenarzysta filmowy.
7: Warto ten czas dzisiaj jeszcze wykorzystać na spotkania ze świadkami historii. Osoby, które jeszcze mają tyle siły i energii, żeby do nas przyjechać.
2: Zmarli w 1918 roku Anna Tomaszewicz-Dobrska, urodzona w Mławie lekarka chorób kobiecych i pediatra, pierwsza w Polsce kobieta pracująca jako lekarz. Pod jej kierunkiem pracowali lekarze, którzy zapisali się w historii polskiego położnictwa. Czynnie działała w Towarzystwie Kultury Polskiej, Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności, uczestniczyła też w pracach organizacji kobiecych. W 1969 roku Alfred Rzyman, w latach 1920-34 dwukrotny burmistrz Działdowa, organizował w mieście polską administrację i szkolnictwo. W 1970 roku Leon Gudel urodził się w Bełku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, sierżant polskich sił zbrojnych na zachodzie, pracował jako mechanik w 306 Dywizjonie RAF, po wojnie wrócił do Polski. W 2021 roku profesor Witold Kierzun, ekonomista, wykładał m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Podczas II wojny światowej działacz konspiracyjny, żołnierz Armii Krajowej, uznawany za jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego, a następnie więzień radzieckich łagrów.
8: Przeżyłem obóz, no w gruncie rzeczy, z punktu widzenia procentu zmarłych, to był najgroźniejszy, dlatego że zmarło u nas 86%.
9: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tego się teraz.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Salon M Kwadrat w żuromińskim centrum handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent USA zapowiada porozumienie z Iranem. Karol Nawrocki znów to zrobił. Jest trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Lajkonik opanował wczoraj ulicę Krakowa. Miriam Lipińska. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Jest kolejne, trzecie już weto prezydenta do rządowej ustawy o kryptowalutach. Według Karola Nawrockiego projekt nie uwzględniał uwag jego kancelarii i był prawie taki sam jak dwa poprzednie. Kolejne prezydenckie weto skomentował premier Donald Tusk. Jak napisał, prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Kto zapłaci za sprowadzenie surowicy dla nastolatka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską? Krakowski szpital ściągnął preparat z Monachium. Surowicę dostarczył samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Życie chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka krakowskiego szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
3: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
2: Tymczasem NFZ odpowiada, że może zapłacić, ale tylko za leczenie, ale już nie za transport surowicy, mówi Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
4: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
2: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. I na koniec zmieniamy temat. Do późnych godzin wieczornych trwały wczoraj harce krakowskiego lajkonika. Jak co roku, tydzień po Bożym Ciele, przebrany za brodatego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co przynosi szczęście przez cały rok.
5: Lajkonik!
6: Super! Każdy powinien, uważam, że powinien się znaleźć na takim czymś, bo jest to taki, no, tradycja.
7: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie na lajkonika.
8: Liczymy też, że dostaniemy buławą i szczęście nam przyniesie.
9: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
2: Pochód lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku. Nawiązuje do legendy o odparciu ataku Tatarów przez krakowskich flisaków. Jeden z nich miał wtedy założyć tatarski strój i triumfalnie wjechać do Krakowa.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2-0 na inaugurację piłkarskiego mundialu. Pierwszą bramkę turnieju, który rozpoczął się na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City, strzelił Julian Quiñones, a drugą Raul Jimenez. W drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Super Puchar UEFA między Paris Saint-Germain a Aston Villą, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został uznany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze mundialów USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogen Bosch. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0, 6-3.
11: Był to bardzo dobry mecz z samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem. Zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
10: A w turnieju kobiet w Hertogen Bosch do ćwierćfinału awansowała Magdalinet. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2, 6-2. I następną rywalką będzie Turczynka Zeynep Sönmez.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Na wschodzie możliwe burze, we wszystkich pozostałych regionach przelotny deszcz. Ale będą też przejaśnienia. A na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa I transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi I stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe I drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów I kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS I obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl, Mława, Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się w pół do ósmej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wielki rodzinny festyn, Żuromińska jedynka przygotowana na gości, mazurski track piknik, pomoc dla Marcelinki, sport dla każdego i darmowe zajęcia. Rypin rusza z programem Aktywny Orlik. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Szkoła podstawowa nr 1 w Żuromini organizuje 14. festyn rodzinny. Na uczestników czekać będą występy uczniów, zawody sportowe, konkursy, warsztaty artystyczne oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się m.in. dmuchańce, bańki mydlane, przejażdżki na byku mechanicznym, rywalizacja na torze przeszkód, malowanie włosów, tatuaże, treningi siłowe oraz zwiedzanie wozu strażackiego i radiowozu, a nawet koparki. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej z grillowanymi potrawami, ciastami, lodami, popcornem i innymi przysmakami. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie loteria fantowa. Do wygrania będą przelot helikopterem, laptop, hulajnoga elektryczna, rower, meble ogrodowe, smartwatch i smartfon. Chcemy być jedną wielką rodziną, mówi dyrektor placówki Ewa Kowalczyk-Brożyna.
0: Przede wszystkim jest to integracja całej społeczności szkolnej. Zaangażowani w przygotowanie tego festynu są zarówno rodzice, dzieci, jak i pracownicy szkoły, więc jest to ogólnie integracja zarówno wszystkich nastów społeczności szkolnej, ale również i lokalnej. A do tego cel jak co roku szczytny, bo nie ukrywamy, zbieramy podczas festynu środki, które zostaną przeznaczone głównie na cele dydaktyczne.
2: To będzie czas na miłe spotkanie i wiele atrakcji, dodaje wicedyrektor placówki Dorota Sobolewska.
3: Mnóstwo atrakcji, w tym kilka nowych, których do tej pory nie było. Może teraz nie będziemy zdradzać jakie, ale na pewno będzie coś nowego. Będą nowe dania, nowe przekąski, których też wcześniej nie było. Oczywiście będzie można zobaczyć, posłuchać talentów muzycznych, recytatorskich naszych dzieci.
2: Festyn odbędzie się w niedzielę na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. Początek o godzinie 12. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Charytatywny festyn dla Marcelinki. Odbędzie się jutro w Szkotowie w powiecie nidzickim. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, licytacje oraz wiele atrakcji dla całych rodzin. Głównym celem festynu jest pomoc Marcelinie z gminy Kozłowo, mówi organizatorka festynu Agnieszka Tołoczko-Wróbel.
4: W tym roku jest dziewczynka Marcelina, potrzebuje na operację bioderka. Dziewczynka ma problemy od pasa w dół, jest sparaliżowana. Ma problemy od urodzenia rozszczep kręgosłupa, natomiast ma skrzywienie kręgosłupa i bioderka troszeczkę wyżej, więc jest bardzo pilnie potrzebna operacja, żeby dziecko mogło normalnie funkcjonować.
2: Na scenie wystąpią Dorota Partyka z programem W sercu z korą, zespół Foxter, zespół Hicior, a gwiazdą wieczoru będzie Maria Niklińska. W programie znalazły się również występy dzieci, pokaz traktor i maszyna, prezentacje samochodów ciężarowych, pokaz strażacki i konkursy. Ciekawym elementem festynu będą licytacje, na których pojawi się wiele cennych gadżetów.
4: W tym roku mamy na przykład koszulkę od mistrza Lewandowskiego z podpisanym autografem własnoręcznie. Mamy piłkę podpisaną autografem Lewandowskiego. Mamy koszulki od Hołowczyca z jego klubu podpisane również. Mamy od mistrza Gołoty, od mistrza Michalczewskiego, więc jest bardzo dużo ciekawych takich gadżetów, które można wylicytować i wesprzeć w tym momencie dziecko, które potrzebuje.
2: Dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami, mini zoo, hobby horse, malowanie twarzy i piana party. Będą także przejażdżki motocyklami, quadami, traktorami i sportowymi samochodami. Wieczorem zaplanowano taniec z ogniem i dyskotekę. Mazurski track piknik odbędzie się jutro w Szkotowie. Początek o godzinie 11.30. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Mieszkańcy Rypina będą mogli wziąć udział w cyklu bezpłatnych wydarzeń sportowych organizowanych w ramach programu Aktywny Orlik. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z ministerialnego programu. W harmonogramie znalazły się rodzinny piknik sportowy, dzień z koszykówką, zajęcia dla seniorów, młodzieżowy turniej piłki nożnej oraz nocny turniej dla dorosłych mieszkańców. Organizatorzy przygotowali aktywności dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych po seniorów. Pierwsze wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Na uczestników czekają gry, zabawy oraz rodzinne konkurencje sportowe. Wszystkie zajęcia będą bezpłatne i otwarte dla mieszkańców. Miejscem wydarzeń będzie boisko Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ulicy 3 Maja w Rypinie. Start zaplanowano na godzinę 9. Mławianka Mława ma za sobą sezon pełen wzlotów i upadków. Drużyna przechodziła od fatalnej rundy jesiennej przez skomplikowany proces zmiany szkoleniowca, aż do udanej walki o utrzymanie. Ekipa Marka Gołębiewskiego jest pewna siebie, wchodząc w okres przygotowawczy. Duma Zawksza w pierwszej części sezonu prezentowała się wręcz katastrofalnie, notując zaledwie 17 punktów w 19 spotkaniach, co stawiało zespół w poważnych tarapatach. Spadek stał się bardzo realnym zagrożeniem. By go uniknąć, potrzebne były zmiany. Z posadą pożegnał się ówczesny szkoleniowiec pierwszej drużyny Dominik Bednarczyk. W jego miejsce pojawił się Marek Gołębiewski, który miał za sobą doświadczenie w pierwszej lidze, ekstraklasie, a nawet europejskich pucharach.
5: Zachowywałem przede wszystkim dużo spokoju w tym wszystkim, bo każdy rok przybliża mnie do tego, żeby gdzieś tam coś więcej dokładać do mojego warsztatu, więc te doświadczenie z tych wyższych lig, czy z ekstraklasy, czy z pierwszej ligi, to daje przede wszystkim taki wewnętrzny spokój, też nie reaguję już tak nerwowo na pewne sytuacje, też umiem z zawodnikami w sposób taki wyważony, normalny, koleżeński bym powiedział, rozmawiać.
2: Od 14 marca do 1 maja drużyna z Mławy zanotowała zaledwie jedną porażkę, a pod koniec miesiąca przypieczętowała utrzymanie w trzeciej lidze w meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki na własnym terenie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
4: Planujecie ślub? Przed wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Makabryczne odkrycie na budowie niedaleko Rzeszowa. Więzienie za patostreamy. Sejm przyjął ważną ustawę. Ważą się losy rządowego pakietu paliwowego. Miriam Lipińska. Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Zakaz patostreamów ponad politycznymi podziałami. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania brutalnych, wulgarnych i obscenicznych treści. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiSu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
3: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
2: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. A co dalej?
4: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
2: Mówi minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej 80 dolarów, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 5 zł i 98 groszy, a za diesla 6 zł i 37 groszy za litr. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki. W oddziałach NFZ-u można też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi. Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
5: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
2: Wyrobienie karty jest bezpłatne. I na koniec zmieniamy temat. Bób drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile za pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola spod Lublina.
6: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
7: Jakie są ceny?
6: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe porównywalnie z ubiegłego roku.
2: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. Bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk i Korea wygrały swoje pierwsze mecze na piłkarskim mundialu. Gospodarze na stadio Azteca w Mexico City pokonali 2-0 RPA, a Koreańczycy po dużo bardziej zaciętym meczu wygrali w Guadalajarze z Czechami 2-1. Dziś wieczorem o 21:00 pierwszy mecz turnieju w Kanadzie, gdzie kolejni z gospodarzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Tymczasem mecz otwarcia mistrzostw na stadionie Azteca oglądał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który pojawił się w stolicy Meksyku na zaproszenie FIFA. Komu kibicuje w mundialu?
9: Chciałbym, żeby to jakaś drużyna z Europy. Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami. Ja już byłem na niejednych mistrzostwach świata i wiem, ile to emocji wywołują te mistrzostwa świata.
8: A pewnie wywoływałyby jeszcze więcej, gdyby grała na nich Polska. Biało-czerwoni przegrali jednak baraż ze Szwecją i nie znaleźli się wśród rekordowych 48 drużyn, które awansowały na mundial. José Mourinho został oficjalnie trenerem piłkarzy Realu Madryt. 63-letni Portugalczyk, który prowadził już w Królewskich w latach 2010-2013, podpisał 3-letni kontrakt i rozpocznie pracę 13 lipca. Z Realem na początku drugiej dekady XXI wieku wywalczył mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii. Odchodził jednak w niełasce i skonfliktowany z legendarnym bramkarzem Mikerem Casillasem. Sezon 2012-2013 ostatni w tej roli nazwał zaś najgorszym w karierze. W minionym sezonie Mourinho prowadził Benfica Lizbona, z którą nie zdobył żadnego trofeum. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. Na inaugurację rozgrywek biało-czerwoni pokonali Kubę 3-0, a dziś w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią. Elżbieta Glinka została wybrana przez Federację European Athletics najlepszą lekarzem lekkoatletką Maja na Starym Kontynencie. 32-latka jako pierwsza Polka w historii wygrała zawody Pucharu Europy w biegu na 10 tysięcy metrów. Glinka o ponad pół minuty poprawiła rekord życiowy i awansowała na drugie miejsce w historii polskich biegów na tym dystansie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Na niebie dziś chmury i słońce na zmianę, wszędzie możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
2: Skład węgla w Lidzbarku.

0: przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Litzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe sale sensoryczne dla najmłodszych, ciechanowski żłobek z ministerialnym wsparciem. Strażacka rywalizacja i sprawdzian umiejętności, zawody w Grudkach już w niedzielę. Igrzyska młodzieży, dziewczęta z Mławy walczą o medale. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowe pomoce edukacyjne i przestrzenie do rozwoju. Ciechanów pozyskał pieniądze na doposażenie miejskiego żłobka numer 1. Placówka przy ulicy Batalionów Chłopskich wzbogaci się o ponad 24 tysiące złotych. Dzięki pozyskanym środkom w placówce pojawią się ścienne tablice manipulacyjne, ścieżka sensoryczna, elementy do zabawy na placu zabaw oraz specjalne pomoce wykorzystywane podczas zajęć rozwijających koordynację ruchową, kreatywność i percepcję zmysłową. Dzieci będą mogły korzystać także z kostek manipulacyjnych, sorterów klocków czy podświetlanych stolików wyposażonych w tematyczne maty edukacyjne. Nowe wyposażenie ma wspierać nie tylko rozwój ruchowy, ale również mowę i kompetencje społeczne. W żłobku znajdzie się terapeutyczny domek lustrzany wykorzystywany podczas ćwiczeń logopedycznych oraz bezpieczne lustra pomagające dzieciom poznawać własne odbicie i rozwijać świadomość ciała. To jednak nie koniec zmian. Dwa razy w tygodniu organizowane będą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem nowych pomocy. Poprowadzą je pracownicy placówki posiadający doświadczenie oraz specjalistyczne przeszkolenie z zakresu integracji sensorycznej. Działdowo włączy się w obchody Światowego Dnia Dziergania w miejscach publicznych. Miłośnicy robótek ręcznych spotkają się, by wspólnie spędzić czas, wymieniać doświadczenia i promować swoje hobby. Uczestnicy są zachęcani do przyniesienia włóczki, drutów lub szydełek. Organizatorzy informują, że wydarzenie jest otwarte zarówno dla osób z dużym doświadczeniem, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć przygodę z dzierganiem. Spotkanie odbędzie się pod hasłem "Dziergajmy razem wszędzie". Jego celem jest integracja mieszkańców oraz pokazanie, że rękodzieło może łączyć ludzi niezależnie od wieku. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 11 w parku przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Płośnica zmierzą się w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Wydarzenie będzie okazją do sprawdzenia sprawności, wyszkolenia oraz umiejętności druhów, które na co dzień wykorzystują podczas akcji ratowniczych. W rywalizacji wezmą udział strażacy ochotnicy z jednostek działających na terenie gminy. Uczestnicy będą konkurować w konkurencjach sportowo-pożarniczych wymagających szybkości, precyzji i dobrej współpracy zespołowej. Organizatorami wydarzenia są wójt gminy Płośnica Michał Breski oraz zarząd oddziału gminnego Związku OSP-RP w Płośnicy. Gminne zawody sportowo-pożarnicze odbędą się w niedzielę na stadionie sportowym w Grudkach, początek o godzinie 12. W Mławskiej Hali Sportowej odbędą się 28. Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Ponadpodstawowych w piłce ręcznej dziewcząt. Wydarzenie w ten weekend. W rywalizacji ponownie udział weźmie reprezentacja zespołu szkół numer 4 w Mławie, która rok temu odniosła sukces, przywożąc z imprezy brązowe medale. Popularny ekonomik będzie jednocześnie reprezentantem województwa mazowieckiego.
3: Zapraszamy na Mławską Halę Sportową do kibicowania naszym zawodniczkom. Bądźcie naszym 8. zawodnikiem.
2: Organizatorem jest Szkolny Związek Sportowy. Impreza jest dotowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Turniej został objęty patronatem starosty powiatu mławskiego i burmistrza miasta Mława oraz patronatem medialnym Radia 7. Celem imprezy jest zachęcenie do uprawiania sportu masowego przez uczniów oraz ukazanie piękna piłki ręcznej. Zawody będą rozgrywane jutro od godziny 9, a w niedzielę od godziny 8.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515-246-310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
2: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99 zł. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
4: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze nie powiedziały ostatniego słowa, znów są alerty. Nowe myśliwce na polskim niebie niebawem przelecą nad kilkoma miastami. Rynki ropy reagują na zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie porozumienia z Iranem. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także części Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Burzą będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przelecą dziś po polskim niebie. To w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Na trasie maszyn pierwszy będzie Gdańsk. Tam pojawią się za blisko 3 kwadranse. Potem, krótko po 10:00, Warszawa. Myśliwce przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, a na koniec Kraków, gdzie F-35 pojawią się około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Opozycja projekt poparła, ale nie podoba jej się, że bon będzie tylko dla określonej grupy seniorów, a nie dla wszystkich.
3: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to przypominam, że Platforma w kampanii wyborczej mówiła o powszechnym bonie senioralnym.
2: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że to kolejne świadczenie socjalne wprowadzone przez obecny rząd.
4: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania solidarności społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
2: Seniorzy, którym będzie przysługiwać bon, będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem, ceny ropy na światowych rynkach idą w dół. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara, to spadek o nieco ponad 2%. Tymczasem Iran nie potwierdził na razie oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia. Zmieniamy temat. Profesor Wiktor Kupelweiser w Seksmisji, Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie czy komisarz Karelicki w kultowym Wabanku. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Był związany także z teatrem telewizji, gdzie stworzył niezapomniane role. Janusz Michałowski miał 89 lat. I na koniec duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, będzie też pociąg z Warszawy nad Słoweńskie Wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
5: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
2: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin. To o godzinę krócej niż w zeszłe lato.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk wygrał mecz otwarcia mundialu z RPA, a Korea pokonała Czechów. W Mexico City na inaugurację piłkarskich mistrzostw świata kibice obejrzeli przeciętny mecz, w którym gospodarze wygrali 2-0, a sędzia pokazał aż 3 czerwone kartki, 2 dla zawodników z Afryki i 1 dla gospodarzy, mówi reprezentant Meksyku Eric Lira. To był bardzo wymagający emocjonalnie mecz, bo rzadko z czymś takim się spotykamy w życiu, to znaczy nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze coś podobnego przeżyjemy. To była więc trudna i skomplikowana chwila dla nas, ale pracujemy wszyscy nad swoją psychiką, by móc dać siebie wszystko i by zadbać o to, by ta sytuacja na nas nie wpłynęła, byśmy mogli zagrać na najwyższym poziomie. A w drugim meczu turnieju Korea kontra Czechy padł wynik 2-1, choć to nasi południowi sąsiedzi pierwsi strzelili w Guadalajarze gola. Dziś o godzinie 21 polskiego czasu turniej zaczynają kolejni ze współgospodarzy Kanadyjczycy, którzy zagrają w Toronto z Bośnią i Hercegowiną bez swojego czołowego piłkarza Alfonso Davisa, który nie jest jeszcze w pełni gotowy do gry po kontuzji. Informację o absencji kapitana przekazał trener współgospodarzy turnieju Jesse Marsh. Tymczasem kapitan Japonii Wataru Endo z powodu kontuzji w ostatniej chwili wypadł z kadry zespołu na mundial. Jednocześnie jednocześnie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. 33-letni pomocnik Liverpoolu miał już w tym sezonie liczne problemy zdrowotne i ostatecznie w kadrze zastąpi go Shuto Machino z Borussii Mönchengladbach. Japonia na mundialu zagra w grupie F z Holandią, Tunezją i Szwecją. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję, przez dekady dominujący kraj w tej dyscyplinie. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Dotyczyła ona tego, że Rosyjska Federacja Szachowa uzurpowała sobie kontrolę nad dyscypliną na obszarach tego kraju zajętych przez rosyjskie wojsko. KAS dał jednocześnie Rosji 90 dni na oddanie kontroli nad organizacjami szachowymi w 5 regionach i zaprzestanie organizowania tam turniejów.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Pogoda. Dziś na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego wszędzie przelotny deszcz, a na wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena.

0: tylko 50 zł netto za tonę.
1: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 dzień czerwca. W 1999 roku urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara rozegrała swój pierwszy mecz w amerykańskiej lidze koszykówki WNBA. Nie zdobyła punktu, ale jej Utah Stars wygrał z Orlando Miracle 71-65.
3: Ja nie oszukuję i nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że byłam trochę szalona grając, więc te strony się przydarzały.
2: W 2010 roku patronami Działdowa obok świętej Katarzyny Aleksandryjskiej zostali biskupi męczennicy, arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański. W 2011 roku w Mławie odsłonięto i poświęcono pomnik Jana Pawła II. Jest usytuowany po wschodniej stronie kościoła Świętej Trójcy na Starym Rynku. Papież Polak jest honorowym obywatelem Mławy. W 2014 roku urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Bogdan Jóźwiak przestał być trenerem trzecioligowej Warty Sieradz.
4: W trzech poprzednich kolejkach zdobyliśmy tylko punkt. Było taki, że mogliśmy to zrobić zamiast 0,9 punktów. Tak się układały spotkania.
2: W 2015 roku po niespełna 3 miesiącach kontrakt trenerski Sławomira Suchomskiego ze Spartą Brodnica uległ samorozwiązaniu po tym, jak władze klubu nie podjęły decyzji o jego przedłużeniu, pomimo tego, że trenerowi udało się uratować trzecią ligę dla Beniaminka z Brodnicy.
5: Nie ma łatwych, mi się wydaje, meczy. To jest trzecia liga, tutaj oprócz umiejętności decydują cechy wolicjonalne i zaangażowanie. Jeżeli to będzie, to powinno być dobrze.
2: Urodzili się w 1892 roku w Ciechanowie Witosław Porczyński, pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. W 1898 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Antoni Miller, stolarz, strażak w Lidzbarskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, odznaczony medalem 10-lecia odzyskania niepodległości za udział w wojnie z bolszewikami. W 1919 roku w Ciechanowie Cezary Lewicki, porucznik pilot, służył w 301 Dywizjonie Bombowym Ziemi Pomorskiej imienia Obrońców Warszawy. Został zestrzelony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą. W 1921 roku w Działdowie Franciszek Wojciech Kasprzyk służył w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie w stopniu sierżanta i pracując jako mechanik w 308 Dywizjonie RAF. Po wojnie wrócił do Polski. W 1932 roku w Płońsku Stanisław Świerczewski, pułkownik Wojska Polskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
6: Jak patrzę współcześnie na narzekania, jakie to są ciężkie czasy, to ci ludzie nie pamiętają, jak naprawdę były ciężkie czasy.
2: W 1968 roku w Ciechanowie Arkadiusz Gołębiewski, operator, reżyser, producent i scenarzysta filmowy.
7: Warto ten czas dzisiaj jeszcze wykorzystać na spotkania ze świadkami historii. Osoby, które jeszcze mają tyle siły i energii, żeby do nas przyjechać.
2: Zmarli w 1918 roku Anna Tomaszewicz-Dobrska, urodzona w Mławie lekarka chorób kobiecych i pediatra, pierwsza w Polsce kobieta pracująca jako lekarz. Pod jej kierunkiem pracowali lekarze, którzy zapisali się w historii polskiego położnictwa. Czynnie działała w Towarzystwie Kultury Polskiej, Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności, uczestniczyła też w pracach organizacji kobiecych. W 1969 roku Alfred Rzyman, w latach 1920-34 dwukrotny burmistrz Działdowa, organizował w mieście polską administrację i szkolnictwo. W 1970 roku Leon Gudel urodził się w Bełku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, sierżant Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pracował jako mechanik w 306 Dywizjonie RAF. Po wojnie wrócił do Polski. W 2021 roku profesor Witold Kierzun, ekonomista, wykładał m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Podczas II wojny światowej działacz konspiracyjny, żołnierz Armii Krajowej, uznawany za jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego, a następnie więzień radzieckich łagrów.
8: Przeżyłem obóz, no w gruncie rzeczy z punktu widzenia procentu zmarłych to był najgroźniejszy, dlatego że zmarło u nas 86%.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama. Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
4: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Reklama. Tu Radio 7. Da.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Służby badają szokujące znalezisko na Podkarpaciu. Nowoczesne myśliwce F-35 lecą nad Polską na ich trasie kolejne miasta. A na koniec o pomniku chrząszcza ze Szczebrzeszyna, który stanie w Śląskiej Pszczynie. Miriam Lipińska. Policja bada sprawę makabrycznego odkrycia na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono szczątki, najprawdopodobniej kilkunastu płodów. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Najprawdopodobniej znaleziono kilkanaście płodów oraz inne szczątki mogące być odpadami medycznymi, bo jak udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Oficjalne stanowisko w tej sprawie mamy poznać dziś w okolicach południa.
2: Dziś przed południem warto spojrzeć w niebo. Trwa właśnie przelot samolotów F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Myśliwce przeleciały już nad gdańskim Westerplatte, a krótko po 10:00 powinny pojawić się nad Warszawą na wysokości Cytadeli. Ostatni na ich trasie będzie Kraków i okolice Wzgórza Wawelskiego za mniej więcej pół godziny. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu, a dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. Pakt migracyjny stał się faktem. Dziś wchodzi w życie unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Nasz kraj nie zgadza się na mechanizm solidarnościowy, czyli przyjmowanie migrantów z innych państw, bo tłumaczy, że już przyjęła ponad milion Ukraińców, ponosi też koszty ochrony granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dlatego, jak mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, ten mechanizm nas nie obejmie.
4: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
2: Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Państwo członkowskie, które nie zgodzi się na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Z części paktu migracyjnego wyłączone są też m.in. Estonia, Chorwacja i Bułgaria. Pożar w zakładzie recyklingu opon w Szczecinie na terenach dawnej papierni. Strażacy zabezpieczają miejsce i schładzają instalacje technologiczne. W pożarze nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już opanowana. Strażacy uspokajają też, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. I na koniec zmieniamy temat. Chrząszcz ze Szczebrzeszyna pojedzie do Pszczyny na Śląsku. Chodzi o jeden z dębowych pomników, który teraz ma być symbolem przyjaźni między miastami, rozsławionymi przez wiersz Jana Brzechwy i zarazem językowy łamaniec. Pomniki chrząszcza od lat są w lubelskim Szczebrzeszynie atrakcją turystyczną. Teraz jeden z nich stanie się częścią szlaku baśni, marzeń i gwiazd w Pszczynie. Znajdzie się tam w zacnym towarzystwie m.in. koziołka Matołka czy smoka wawelskiego.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Zbliża się w 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Samorząd Mazowsza rozwija sieć dziennych domów pobytu. Kolejne zabytki ze wsparciem sejmiku województwa. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Mazowsze rozwija sieć wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi. W 2020 roku samorząd Mazowsza rozpoczął pilotażowy program tworzenia sieci miejsc, które miały zapewnić w ciągu dnia terapię. Kluczowe dla osób chorujących jest stosowanie metod, które spowalniają lub nawet zatrzymują rozwój choroby, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Chodzi tutaj, aby tym ludziom dać szansę, aby przez co najmniej 8 godzin podlegali takiej opiece pieniastki, no a to też pomaga odpocząć ich rodzinom.
2: Dzienne domy pobytu są wielkim wsparciem dla rodzin osób chorujących, dodaje członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: To też jest takie przedsięwzięcie, które zatrzymuje chorobę otępienną, ale także daje wytchnienie już członkom rodziny, też edukując ich, jak opiekować się osobami właśnie starszymi z otępieniem.
2: Dzięki tegorocznemu dofinansowaniu przez 3 kolejne lata na terenie województwa mazowieckiego będzie działać 15 dziennych domów pobytu. Samorząd Mazowsza przekazał na ten cel w sumie ponad 45 milionów złotych.
1: Mazowsze dla zabytków.
2: Mazowsze pod względem liczby obiektów zabytkowych zajmuje drugie miejsce w Polsce. Niektóre z nich wymagają często bardzo kosztownych prac, żeby jak najdłużej cieszyć oko mieszkańców i turystów. Stąd też wspieramy ich po raz kolejny w ramach programu Mazowsze dla zabytków, mówi marszałek Adam Struzik.
3: No, w czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli, tak? To są różni właściciele. Instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły. To bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki czy rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
2: W tym roku wsparcie trafi do aż 138 beneficjentów. Pomoc można było otrzymać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Dzięki programowi zachowujemy dziedzictwo Mazowsza dla przyszłych pokoleń, dodaje Katarzyna Bornowska, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami.
2: Opiekunowie zabytków otrzymają łącznie ponad 13 milionów złotych.
1: W drodze.
2: Warszawska Kolej Dojazdowa może już korzystać z nowego pociągu sieciowego. To pojazd techniczny, służący głównie do prac przy kolejowej sieci trakcyjnej WKD. Nowy pociąg został wykonany zgodnie z najwyższymi standardami, stwierdza Michał Panfil, prezes zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
6: Ten pociąg jest najnowocześniejszy, wykonany zgodnie z planem i zastąpi pociąg, który przez 35 lat służył naszej spółce.
2: Pociąg ma przede wszystkim służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów, mówi Emil Sawicki, członek Rady Nadzorczej WKD.
7: Ten pociąg jest wykorzystywany w codziennej pracy, szczególnie w nocy, do tego, aby dbać o bezpieczeństwo codziennych przejazdów naszych składów i bezpieczeństwo pasażerów. On utrzymuje sieć, trakcję, ale też jeżeli jest konieczność przycinania drzew, to też pracownicy dbają o to, żeby pod tym kątem było bezpiecznie.
2: Koszt zakupu pociągu to ponad 14 milionów złotych. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego.
1: Co w szpitalach?
2: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu oddaje do użytku jeden z najnowocześniejszych traktów porodowych w Polsce. Na pacjentki czekają komfortowe i przyjazne sale przystosowane do porodów rodzinnych. Cieszę się, że ta inwestycja została zrealizowana, mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
8: Ja się bardzo cieszę, że do tej inwestycji doszło, że udało się gromadzić na tyle środków też w samorządzie województwa mazowieckiego.
2: To część największej modernizacji oddziału położniczo-ginekologicznego od 25 lat. W ten sposób dbamy o komfort pacjentek. dodaje Magdalena Nowacka, radna województwa mazowieckiego.
9: To jest inwestycja, która na pewno pozwoli zadbać o komfort i bezpieczeństwo pacjentek, ale także poprawi warunki pracy całemu personelowi medycznemu.
2: Inwestycja jest częścią kompleksowej modernizacji klinicznego oddziału położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej, na którą samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 25 milionów złotych.
1: Gdzie na weekend?
2: 13 czerwca zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Nowym Mieście nad Pilicą. Na Mazowszan czeka moc atrakcji, plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty czy bezpłatne badania lekarskie. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
10: 13 czerwca zapraszamy na Mazopiknik do Nowego Miasta nad Pilicą. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
2: Mazopiknik odbędzie się w Parku Nadpilicznym w Nowym Mieście nad Pilicą. Zapraszamy od godziny 13 do 22.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez. Bo tylko...

0: wszyscy. 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
1: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziecko poparzone w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach. Samoloty F-35 spektakularnie przywitały się z polskim niebem. Na koniec zajrzymy też na mundialowe stadiony. Miriam Lipińska, 5-latka poparzona w przedszkolu w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. Dziecko trafiło do szpitala, a okoliczności zdarzenia, do którego doszło w prywatnej placówce, wyjaśnia policja. Funkcjonariuszy zawiadomiła matka dziewczynki. Jak przekazali lekarze, dziecko ma poparzone stopy, ale jego życiu ani zdrowiu nic nie zagraża. Wkrótce 5-latka będzie mogła wrócić do domu. Widowiskowy przelot nowego nabytku naszej armii. Samoloty F-35 przywitały się w ten sposób z polskim niebem. Maszyny przeleciały nad gdańskim Westerplatte, potem obrały kurs na Warszawę, a na koniec pojawiły się nad Krakowem.
3: No to jest bardzo wielka chwila. No duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
4: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że to duży skok dla lotnictwa. No i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo tu właśnie chyba o to chodzi.
5: Mimo, że to była chwila, ale po prostu rewelacja. Mąż się popłakał, emocje tak, niesamowite.
6: Tak, ciarki, łzy w oczach. Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
2: Mówili podziwiający przelot F-35 nad Gdańskiem. Myśliwce wylądują teraz w Łasku. W tamtejszej bazie lotnictwa taktycznego odbędzie się dziś ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. F-35 ma zaledwie 20 państw, a Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który kupił te maszyny. Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć o 1/3 liczbę swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych w Europie. Według New York Timesa do redukcji wojskowego wsparcia może dojść bardzo szybko, znacznie szybciej niż Europa będzie na to gotowa. A zdaniem amerykańskiej gazety to już postanowione, a o sprawie wiedzą europejscy dowódcy i liderzy. Ze Starego Kontynentu mają być wycofane także wszystkie podniebne stacje tankowania, a do tego stacjonujący tu amerykański lotniskowiec i okręt podwodny z rakietami dalekiego zasięgu. Zmieniamy temat. 6 regionów na wschodzie z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi na Lubelszczyźnie, a także w części województw podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Piłka w grze. Wczoraj wieczorem naszego czasu ruszył piłkarski mundial. W meczu otwarcia wygrali współgospodarze turnieju, czyli Meksyk. Swój pierwszy mecz rozegrali także Koreańczycy, o czym więcej Przemysław Pozowski.
7: Meksyk pokonał RPA 2-0 po meczu, co tu dużo mówić, nudnawym, ale nie z perspektywy reprezentanta gospodarzy Erika Liry. To chwila, którą będę pielęgnować do końca życia i czułem, że wszystko przez co przeszedłem, aby tu dotrzeć, było tego warte. A teraz nadszedł czas, by się tym cieszyć, oczywiście z ogromną dozą odpowiedzialności. Spotkanie na legendarnym Estadio Azteca oglądał prezes PZPN Cezary Kulesza, który większych emocji upatruje w spotkaniach europejskich drużyn.
8: Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
7: A w drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała z Czechami 2-1.
2: A dziś wieczorem na mundialu mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
5: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
1: Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szczątki płodów na Podkarpaciu. Jest komunikat prokuratury. W Unii Europejskiej zaczyna działać tak zwany pakt migracyjny. José Mourinho po 10 latach wrócił na ławkę Realu Madryt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już około 30 szczątków płodów odnaleziono na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Ta liczba jest na razie nieoficjalna. Wcześniej mówiono o kilkunastu płodach. Makabryczne odkrycie bada policja. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.
2: Jest komunikat prokuratury w tej sprawie. Lekarze potwierdzili, że zabezpieczone szczątki są szczątkami płodów ludzkich. Zatrzymano 57-letnią Magdalenę H., mieszkankę Rzeszowa. Prace na miejscu mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska twierdzi, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu, mówi profesor Patrycja Matusz, ekspertka w dziedzinie migracji.
4: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
2: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia m.in. przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Polska jest największym eksporterem dronów w Europie. Jak informuje Puls Biznesu, wartość eksportu tych urządzeń może w tym roku przekroczyć miliard euro. Dużą rolę odgrywają dostawy sprzętu i komponentów kierowanych do Ukrainy. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków. Jak twierdzą naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Exeter, dzieci, które między drugim a czwartym rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych. Każdy dodatkowy dzień w tygodniu zwiększa od 6 do 14% szanse na dobry stan zdrowia psychicznego. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna. Portugalczyk José Mourinho po 10 latach wrócił do Madrytu. Został ponownie trenerem piłkarzy Realu. Swego czasu sięgnął z Realem po mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii, ale wtedy odchodził w niełasce. Teraz podpisał 3-letni kontrakt.

0: Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
1: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon

602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklama.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. Polacy chętnie jeżdżą do Czech, by leczyć zęby i usunąć zaćmę. Śnieg spadł w wysokich partiach Tatr. Na Kasprowym rano był dzisiaj mróz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swych myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozieło.
3: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca, kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
2: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
4: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać. I czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
2: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią. Spośród krajów, do których wyjeżdżamy na leczenie, najczęstszym kierunkiem są Czechy. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Polacy wyjeżdżają tam przede wszystkim w celu usunięcia zaćmy i leczenia zębów. W Czechach łatwiej dostępne są, zdaniem dziennika, zabiegi dentystyczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone pod narkozą. NFZ pokrywa koszty leczenia także za granicą w krajach Unii Europejskiej. W 30 śląskich miastach zaczyna się Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Można zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie na osiedlach robotniczych i praca w ciężkim przemyśle. Zaprasza organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Froncek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
5: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
2: O 19:00 odbędzie się rozruch maszyn w galerii szyb Wilson w Katowicach, a większość festiwalowych wydarzeń zaplanowano na weekend. Turyści wybierający się w Tatry niech uważają na pogodę. W najwyższych partiach padał dzisiaj śnieg. Rano na Kasprowym było 0 stopni, podobnie ma być w weekend. To przelotne opady śniegu, śnieg ma szybko stopnieć.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602.

0: 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Zbliża się godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu. Michał Nowakowski, historyk mławski. W dzisiejszym felietonie chciałbym powiedzieć o wydarzeniu, które miało miejsce w styczniu 1863 roku i jest przez niektórych historyków określane mianem Targowicy Rumockiej. Rumocka, dlatego że miała ona miejsce we wsi Rumoka, położonej niecałe 20 km od Mławy. Natomiast słowo Targowica, doskonale Państwo rozumiecie, oznacza dla Polaków zdradę. Dotychczas jest ten fakt bardzo słabo opisany w historiografii. Należy zacząć od tego, że przed wybuchem Powstania Styczniowego istniały na ziemiach polskich dwa niepodległościowe obozy polityczne. Czerwoni byli obozem radykalnym, grupującym działaczy nielegalnych kółek wojskowych i młodzieżowych, organizatorów patriotycznych manifestacji z lat 1860-1861. To oni wywołali w styczniu 1863 roku powstanie przygotowane na wiosnę tegoż roku i powołali powstańczy rząd narodowy. Biali natomiast dążyli do odzyskania niepodległości drogą reform i koncesji uzyskanych od cara, czego nie należy jednak mylić z ugodowością. Przywódcami białych w powiecie mławskim byli Karol Sonnenberg, bogaty ziemianin z Radzimowic oraz Włodzimierz Kisielnicki z Zielonej. Byli oni nowocześnie gospodarującymi ziemianami, należeli do towarzystwa rolniczego i posiadali poważne wpływy wśród miejscowej szlachty. Przedstawicielem czerwonych w powiecie mławskim w dniu wybuchu powstania był Tomasz Jackowski, ziemianin z Glinojecka. Dużą zasługę w zorganizowaniu powstania miał również Bronisław Bełt, właściciel majątku ziemskiego w Mionczynie oraz proboszcz z Glinojecka, ksiądz Augustyn Krużmanowski. Inicjatywa należała do czerwonych. Początkowo możemy uznać za nieudane działania powstańców w Płocku, Uniecku, w Płońsku i w Makowie oraz nieopanowanie Przasnysza i Lipna, co zakładały plany powstańcze. W związku z tymi wydarzeniami na północnym Mazowszu zaktywizowali się i przystąpili do kontrakcji przeciwnicy powstania, czyli biali. Czołowi ich przywódcy, wspomniany już Karol Sonnenberg i Karol Ujazdowski, zwołali zjazd przedstawicieli stronnictwa do Rumoki w powiecie mławskim na dzień 25 stycznia 1863 roku. W zjeździe rumockim brali udział gospodarze, rudowscy, miejscowi znani ziemianie, a także Karol Ujazdowski z Nagórk, Chełmicki z Kosemina, Aleksander i Józef Jackowscy z Glinojecka oraz Zygmunt Kiełczewski. Sam Karol Sonnenberg, główny inicjator zjazdu, kierował obradami pośrednio, przebywając w tym czasie u swojego brata Stanisława w Bogurzynie i stamtąd przez swoich agentów kierował obradami, co dawało mu alibi w przypadku aresztowania. Sonnenberg, jak o nim napisano, człowiek przebiegły i zręczny, znając gadatliwość szlachty i obawiając się jawnego skompromitowania się w oczach powstańców, nie był dlatego właśnie obecny w Rumoce. O rezultatach zjazdu rumockiego napisał Zbigniew Chondzyński, cytuję: po krótkich debatach postanowiono powstanie wszelkimi środkami uspokoić, adres do cara o przebaczenie podać Padlewskiego, Rolskiego, Kokosińskiego władzom moskiewskim wydać, namiestników zaś warszawskich do Prus wyprawić i tam do czasu wydania spodziewanego ułaskawienia przez cara przechować, z postanowieniem tym po dwie osoby w Augustowie, Kujawy i do Warszawy, celem zakomunikowania go i stosownego postąpienia wyprawiono. Zjazd rumocki spotkał się z potępieniem przez niektórych historyków jako przykład zdrady narodowej. Z kolei inna część historyków zajęła zupełnie odmienne stanowisko, interpretując tę sytuację jako celowe działanie białych w ówczesnej sytuacji. Według nich należało się naradzić i zdecydować, co robić dalej, skoro główny dowódca powstańczy Zygmunt Padlewski doznał klęski, a włościanie są przeciwni powstaniu. Pamiętajmy, że po kilku tygodniach trwania powstania, bo w marcu 1863 roku biali przyłączyli się do powstania, przejmując zresztą w krótkim czasie jego kierownictwo.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu z USA. Radość w Meksyku. Tak ludzie w lokalnych barach cieszyli się ze zwycięstwa Meksyku z RPA. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
3: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
4: Co nie trwało długo, bo to bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
5: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
6: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
5: Ciekawie było.
2: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu dostaną pacjenci szpitala klinicznego w Katowicach. Urządzenia posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Grzegorz Kozioł.
7: To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie będą musieli poddawać się kolejnym operacjom, aby korzystać z nowszych funkcji urządzenia, wyjaśnia profesor Jarosław Markowski.
8: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
7: Miesiąc temu nowe implanty zostały wszczepione 4 pacjentom, m.in. Lidii Rzepie, która problemy ze słuchem zaczęła zauważać już koło 35 roku życia. W jej przypadku zamiana aparatu słuchowego na implant okazała się strzałem w dziesiątkę.
9: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept.
7: W Polsce co roku około 1200 pacjentów z ciężkim niedosłuchem otrzymuje implant ślimakowy, który pozwala odzyskać słuch i zmniejszyć ryzyko demencji.
2: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Przemysław Pozowski.
10: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała, no a potem już wielki show. No, może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9. minuta i Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy. Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili 2 kolejne bramki i wygrali 2-1.
2: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy. O 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od

0: 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa szefowa schroniska w Pawłowie. Konkurs rozstrzygnięty jednogłośnie. Mazurski Trak Piknik. Pomoc dla Marcelinki. Posezonowe zmiany w Mławiance. Trwa okres transferowy. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Marta Kurowska została wybrana na stanowisko kierownika schroniska dla zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa. Komisja konkursowa jednogłośnie wskazała ją jako najlepszą kandydatkę. Funkcję obejmie po zakończeniu okresu próbnego, który rozpocznie się w sierpniu. Nowa kierownik od wielu lat angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom. Jest związana z wolontariatem działającym na rzecz psów i kotów w Pułtusku. Uczestniczyła w akcjach adopcyjnych, zbiórkach darów oraz interwencjach dotyczących zaniedbań wobec zwierząt. Działała także w Społecznej Komisji do Spraw Ochrony Zwierząt, gdzie współpracowała przy tworzeniu i monitorowaniu lokalnych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ze schroniskiem w Pawłowie związana jest od lat jako wolontariuszka. Koordynowała pracę innych społeczników, organizowała pomoc dla placówki oraz akcje wsparcia dla zwierząt w okresie zimowym. Jak podkreślają osoby zaangażowane w działalność schroniska, dobrze zna jego codzienne funkcjonowanie i potrzeby przebywających tam zwierząt. Wolontariusze i osoby wspierające placówkę liczą, że doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy społecznej przełoży się na dalszy rozwój schroniska i poprawę warunków dla jego podopiecznych. Charytatywny festyn dla Marcelinki. Odbędzie się jutro w Szkotowie w powiecie nidzickim. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, licytacje oraz wiele atrakcji dla całych rodzin. Głównym celem festynu jest pomoc Marcelinie z gminy Kozłowo, mówi organizatorka festynu Agnieszka Tołułoczko-Wróbel.
3: W tym roku jest dziewczynka Marcelina, potrzebuje na operację bioderka. Dziewczynka ma problemy od pasa w dół, jest sparaliżowana. Ma problemy od urodzenia roszczep kręgosłupa, natomiast ma skrzywienie kręgosłupa i bioderka troszeczkę wyżej, więc jest bardzo pilnie potrzebna operacja, żeby dziecko mogło normalnie funkcjonować.
2: Na scenie wystąpią Dorota Partyka z programem W sercu z korą, zespół Foxter, zespół Hicior, a gwiazdą wieczoru będzie Maria Niklińska. W programie znalazły się również występy dzieci, pokaz traktor i maszyna, prezentacje samochodów ciężarowych, pokaz strażacki i konkursy. Ciekawym elementem festynu będą licytacje, na których pojawi się wiele cennych gadżetów.
3: W tym roku mamy na przykład koszulkę od mistrza Lewandowskiego z podpisanym autografem własnoręcznie. Mamy piłkę podpisaną autografem Lewandowskiego. Mamy koszulki od Hołowczyca z jego klubu podpisane również. Mamy od mistrza Gołoty, od mistrza Michalczewskiego, więc jest bardzo dużo ciekawych takich gadżetów, które można wylicytować i wesprzeć w tym momencie dziecko, które potrzebuje.
2: Dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami, mini zoo, hobby horse, malowanie twarzy i piana party. Będą także przejażdżki motocyklami, quadami, traktorami i sportowymi samochodami. Wieczorem zaplanowano taniec z ogniem i dyskotekę. Mazurski Trak Piknik odbędzie się jutro w Szkotowie, początek o godzinie 11:30. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Mieszkańcy Rypina będą mogli wziąć udział w cyklu bezpłatnych wydarzeń sportowych organizowanych w ramach programu Aktywny Orlik. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z ministerialnego programu. W harmonogramie znalazły się rodzinny piknik sportowy, dzień z koszykówką, zajęcia dla seniorów, młodzieżowy turniej piłki nożnej oraz nocny turniej dla dorosłych mieszkańców. Organizatorzy przygotowali aktywności dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych po seniorów. Pierwsze wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Na uczestników czekają gry, zabawy oraz rodzinne konkurencje sportowe. Wszystkie zajęcia będą bezpłatne i otwarte dla mieszkańców. Miejscem wydarzeń będzie boisko Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ulicy 3 Maja w Rypinie. Start zaplanowano na godzinę 9. Mławianka Mława wchodzi w okres przygotowawczy. Sezon 2025-2026 zakończył się utrzymaniem w rozgrywkach trzeciej ligi. Dowiedzieliśmy się, że skład już teraz uległ niemałym zmianom. Zarząd Dumy Zawksza od pewnego czasu stara się o utrzymanie w zespole kluczowych zawodników, którym nierzadko były przedstawiane oferty gry w wyższych klasach rozgrywkowych. Drużyna ogłosiła już przedłużenie kontraktów z Michałem i Mateuszem Stryjewskimi, Piotrem Piotrowskim, Robertem Majewskim, Kacprem Zielskim i Piotrem Karwowskim. Redakcja Radia 7 dowiedziała się, że z biało-zielonymi koszulkami pożegnają się Milan Basler, Gleb Rowdo, Tomasz Szczepaniak i Dominik Stanny. Zespół jest jednak przygotowany na straty i już prowadzi rozmowy z potencjalnymi kandydatami na zastępstwo, mówi szkoleniowiec Mławianki Mława Marek Gołębiewski.
4: Uzależnione wzmocnienia będą też od tego, kogo zostawimy, kogo będziemy mogli jeszcze z tej starej kadry zostawić i gdzie te będą braki, będziemy uzupełniać. No, mam wiele rozmów i zarząd tak samo. samo prowadzimy z zawodnikami.
2: Mławianka ma również pomysłowy sposób na znalezienie nowych reprezentantów, organizując mecz dla młodzieżowców. Ma on pomóc wyłonić odpowiednich graczy dostępnych do sprowadzenia niewielkim kosztem.
4: Było kilkunastu, więc myślę, że to będzie duża liczba, więc trzeba będzie dobrze się przyjrzeć i chcemy jak największą ilość tych młodych chłopaków, przede wszystkim Polaków, wyłapać, żeby dać im szansę.
2: Nowy sezon trzeciej ligi rozpocznie się 1 sierpnia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 18 stopni teraz w regionie, weekend pochmurny i deszczowy. Jutro także 18 stopni, a w niedzielę już tylko 13 i wiatr do 50 km na godzinę. Ciśnienie spada. Na koniec zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie Alicja Gąsiorowska, pomysłodawczyni i dyrektor 3. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Hity Inaczej oraz prezes stowarzyszenia Wrzuć na Luz z kulturą i sztuką. Porozmawiamy o festiwalu, zapisach trwających do 30 czerwca, wyjątkowym jury oraz przygotowaniach do wielkiego finału, który odbędzie się 10 października. Na audycję zapraszamy dziś po godzinie 16.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
7: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
8: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
9: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
10: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
5: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the bar.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jedna osoba zatrzymana w sprawie odkrycia płodów na Podkarpaciu. MSZ liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wojskach USA. Mieszkańcy Bydgoszczy apelują do władz miasta, nie chcą budowy kąpieliska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
4: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
3: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
2: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informacje, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, 2 grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
5: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5000 do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
2: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa Zbiegiem.
5: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski. Który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
2: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Teraz wielki spór o kąpielisko. Blisko 1600 osób podpisało się pod petycją do władz Bydgoszczy o wycofanie się z budowy otwartego kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym. Krytykują to, że inwestycja ingeruje w dzikie tereny zielone. Mieszkańcy organizują protesty, happeningi, a teraz doszła jeszcze petycja, mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
6: To jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
2: Umowa na budowę betonowej niecki, która ma być zasilana wodą z Brdy, została już podpisana. Miasto nie zamierza się ugiąć, wiceprezydent Łukasz Krupa.
7: Usytuowanie tej inwestycji jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym.
2: Miasto zapewnia, że straty w przyrodzie będą niewielkie. Papież Leon XIV w ostatnim dniu wizyty w Hiszpanii odwiedzi Teneryfę. Porusza temat migracji. Odwiedzi tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej w gminie La Laguna.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przebudowa ulicy i lepszy dojazd. Prace ruszyły w Działdowie. Bezpieczniejsza szkoła i wakacyjny remont. Modernizacja w Syberii. Wielki rodzinny festyn. Żuromińska jedynka przygotowana na gości. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosława Wydra. Rozpoczął się remont ulicy Świętego Wojciecha w Działdowie. To jedna z ważniejszych dróg w mieście, prowadząca do szkoły, hali widowiskowo-sportowej, kościoła i cmentarza parafialnego. Prace obejmą frezowanie dotychczasowej nawierzchni, rozbiórkę chodników i zjazdów oraz wykonanie nowej jezdni. Powstaną także nowe chodniki i wjazdy do posesji. Modernizacja obejmie odcinek o długości 300 metrów. Połowę kosztów pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta Działdowa. Zespół szkół w Syberii przejdzie modernizację. Burmistrz Lubowidza Jarosław Czapliński oraz skarbnik Anna Krajewska podpisali umowę na realizację inwestycji. Prace obejmą dostosowanie kotłowni do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz przebudowę schodów wejściowych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówki. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 200 tysięcy złotych. Modernizacja rozpocznie się po zakończeniu roku szkolnego. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się do 20 sierpnia. Szkoła podstawowa nr 1 w Żurominie organizuje 14. festyn rodzinny. Na uczestników czekać będą występy uczniów, zawody sportowe, konkursy, warsztaty artystyczne oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się m.in. dmuchańce, bańki mydlane, przejażdżki na byku mechanicznym, rywalizacja na torze przeszkód, malowanie włosów, tatuaże, treningi siłowe oraz zwiedzanie wozu strażackiego i radiowozu, a nawet koparki. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej z grillowanymi potrawami, ciastami, lodami, popcornem i innymi przysmakami. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie loteria fantowa. Do wygrania będą przelot helikopterem, laptop, hulajnoga elektryczna, rower, meble ogrodowe, smartwatch i smartfon. Chcemy być jedną wielką rodziną, mówi dyrektor placówki Ewa Kowalczyk-Brożyna.
3: Przede wszystkim jest to integracja całej społeczności szkolnej. Zaangażowani w przygotowanie tego festynu są zarówno rodzice, dzieci, jak i pracownicy szkoły, więc jest to ogólnie integracja zarówno wszystkich nastów społeczności szkolnej, ale również i lokalnej, a do tego cel jak co roku szczytny, bo nie ukrywamy, zbieramy podczas festynu środki, które zostaną przeznaczone głównie na cele dydaktyczne.
2: To będzie czas na miłe spotkanie i wiele atrakcji, dodaje wicedyrektor placówki Dorota Sobolewska.
4: Mnóstwo atrakcji, w tym kilka nowych, których do tej pory nie było. Może teraz nie będziemy zdradzać jakie, ale na pewno będzie coś nowego. Będą nowe dania, nowe przekąski, których też wcześniej nie było. Oczywiście będzie można zobaczyć, posłuchać talentów muzycznych, recytatorskich naszych dzieci.
2: Festyn odbędzie się w niedzielę na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie, początek o godzinie 12. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. W Mławskiej Hali Sportowej odbędą się 28. Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Ponadpodstawowych w piłce ręcznej dziewcząt. Wydarzenie w ten weekend. W rywalizacji ponownie udział weźmie reprezentacja zespołu szkół nr 4 w Mławie, która rok temu odniosła sukces, przywożąc z imprezy brązowe medale. Popularny ekonomik będzie jednocześnie reprezentantem województwa mazowieckiego.
5: Zapraszamy na Mławską Halę Sportową do kibicowania naszym zawodniczkom. Bądźcie naszym 8. zawodnikiem.
2: Organizatorem jest Szkolny Związek Sportowy. Impreza jest dotowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Turniej został objęty patronatem starosty powiatu mławskiego i burmistrza miasta Mława oraz patronatem medialnym Radia 7. Celem imprezy jest zachęcenie do uprawiania sportu masowego przez uczniów oraz ukazanie piękna piłki ręcznej. Zawody będą rozgrywane jutro od godziny 9, a w niedzielę od godziny 8.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 18 stopni teraz w regionie, weekend pochmurny i deszczowy. Jutro także 18 stopni, a w niedzielę już tylko 13 i wiatr do 50 km na godzinę. Ciśnienie spada. Na koniec zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie Alicja Gąsiorowska, pomysłodawczyni i dyrektor 3. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Hity Inaczej oraz prezes stowarzyszenia Wrzuć na Luz z Kulturą i Sztuką. Porozmawiamy o festiwalu, zapisach trwających do 30 czerwca, wyjątkowym jury oraz przygotowaniach do wielkiego finału, który odbędzie się 10 października. Na audycję zapraszamy dziś po godzinie 16.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
1: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: 1. Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe, potwierdził minister, a nasze wojsko ma już 3 najlepsze samoloty bojowe, dziś zostały ochrzczone. Sezon plażowy w Sopocie otwarty, to znaczy, że na plaży są już ratownicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister energii potwierdził, Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył to właśnie minister Miłosz Motyka.
3: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
2: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. 3 pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
4: Nadajemy ci imię Husarz.
2: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 maszyny F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze samoloty bojowe na świecie. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzielą nam już pożyczki łącznie 20 miliardów dolarów. Z kolei polskie rolnictwo i obszary wiejskie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. 42 miliardy euro przewidziano w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej z budżetu Unii. Takie informacje podał właśnie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko. Na plażę zajrzał reporter Paweł Radzewicz.
5: Na sopockiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
6: By ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
5: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
6: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
5: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez sinic.
2: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą dwaj pozostali gospodarze, Kanada i USA. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj. Mówi trener USA Mauricio Pochettino.
7: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
2: Trzeci gospodarz, Meksyk, wygrał wczoraj w meczu otwarcia z RPA 2-0.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Ciechanów po raz kolejny stanie się stolicą muzycznych talentów, bo ruszyła właśnie trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Hity Inaczej. I o szczegóły tego festiwalu zapytam dziś naszego gościa, organizatorkę tego wydarzenia, dyrektor festiwalu i prezeskę Stowarzyszenia Wrzuć na Luz, panią Alicję Gąsiorowską. Dzień dobry pani Alicjo.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry drodzy słuchacze. Witam.
1: Trzecia edycja festiwalu, proszę powiedzieć, do kogo on jest skierowany?
2: Festiwal jest skierowany do wszystkich muzycznie utalentowanych mieszkańców Polski, a może i zagranicy, bo też słyszałam, że ktoś z Francji zaczął się interesować naszym festiwalem. Więc głównie skierowany jest do wszystkich wokalnie uzdolnionych Polaków, którzy chcą zaistnieć na scenie naszej. I to jest konkurs skierowany do dzieci, kategoria 8-12 lat, do młodzieży 18 lat, przepraszam, następnie do dorosłych, czyli powyżej 19 lat, do 59. I proszę Państwa, przygotowaliśmy specjalnie w tym roku nową kategorię. To są seniorzy 60+. Czyli to jest konkurs przygotowany dla wszystkich mieszkańców uzdolnionych muzycznie całej Polski.
1: 60+ nowość? Z czegoś to wyniknęło?
2: Tak, oczywiście. Ta kategoria wyniknęła z tego, że widzieliśmy spore zainteresowanie osób, które też są w takim dosyć, powiedziałabym, no, w fajnym wieku.
1: Dojrzałym.
2: Więc uznałam, że jest to fajny pomysł. Spotkałam przypadkowo panią, która świetnie śpiewa i zapytała, czy będzie taka kategoria, bo uważa, że właśnie takich osób jest bardzo dużo. I rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę, bo pierwszą osobą, która w tym roku zgłosiła się na festiwal, to jest pan z Torunia, właśnie senior 60+. Wczoraj też zgłosił się ktoś właśnie gdzieś spod Warszawy, również senior, więc ci seniorzy cały czas do nas tutaj dołączają, bo konkurs rozpoczął się online, ten
1: właśnie,
2: etap online rozpoczął się tak,
1: cały,
2: od 1 do 30 czerwca. Więc teraz pierwsi już się zgłaszają. Właściwie to mapa Polski jest wypełniona od morza aż do Tatr.
1: A w ubiegłym roku ile było zgłoszeń, ile było chętnych?
2: W ubiegłym roku startowało 417 osób ze 150 miast i miasteczek całej Polski. Cała Polska po prostu była w tych naszych znaczkach, które pojawiły się na naszej mapie. To było naprawdę imponujące. Dlatego uznaliśmy, że jest to potrzebne i że ci, którzy lubią śpiewać, chcieliby się gdzieś pokazać. I to jest kolejna, jak gdyby, możliwość, żeby zaistnieć. Spróbować, bo tak jak właśnie poprzednio też mówiłam komuś, że to nie tylko jest konkurs dla tych, którzy od razu wygrają, że będą mieli te pierwsze miejsce, tylko również dla tych, którzy nawet startują i chcieliby pokazać swój talent, sprawdzić się, pokonać jakiś stres, jakieś emocje. I takie też zgłoszenia do mnie trafiają, gdzie po prostu widzę, że ktoś się bardzo stara, ale ta droga jest przed nim. Mhm. I tak jak właśnie kiedyś też mówiłam, że na przykład droga Doroty Rabczewskiej czy Dody, tak, którą śledziłam, bo tak się składa, że i Doda, i Alicja Szemplińska to były wychowanki przedszkola numer 4, gdzie byłam nauczycielką, więc ja śledziłam jej od małego. I one naprawdę nie miały od razu takiej prostej drogi. Mama Alicji Szemplińskiej opowiadała, że bardzo dużo konkursów ona jak gdyby zaliczyła, ale nie wszystkie były korzystne dla niej i jakieś miejsca od 1 do 3.
1: Więc od czego się zacząć?
2: Tak samo Doda podczas ubiegłorocznej właśnie edycji drugiej na scenie powiedziała, że od publiczności otrzymała 150 nagród, a od jury, proszę Państwa, powiedziała na scenie w Ciechanowie u nas 0. Więc co z tego wynika? Próbujmy.
1: Oczywiście.
2: Próbujmy, zapraszam.
1: Pani Alicjo, pierwszy etap do 30 czerwca. I co dalej?
2: Do 30 czerwca to jest najważniejszy dla nas moment, dlatego właśnie jesteśmy tu, jesteśmy tam, jesteśmy
1: wszędzie.
2: Jestem tak w Warszawie, w telewizji, więc chcemy, żeby jak najwięcej Polaków to usłyszało. Przekonujemy tych, którzy mają jakieś zdolności wokalne, żeby startowali, żeby spróbowali, żeby dali sobie szansę, bo wszyscy mają jednakowe szanse.
1: Okay.
2: Ocenia to 4 niezależnych jurorów i wtedy, tak jak właśnie pani powiedziała, po tym etapie online, gdzie będziemy wybierać spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, będziemy wybierali po 25 wokalistów z każdej kategorii wiekowej.
1: Czyli 100 osób.
2: 100 osób. Nawet przygotowaliśmy, proszę Państwa, specjalny hymn, specjalną piosenkę na półfinał. Już wygraliśmy. Gdzie tam jest mowa o tym, że jest nas 100 głosów. Każdy inny. Dzieci, seniorzy i tak dalej. Więc zakładamy tutaj, że będzie startowało więcej osób niż 100, że będziemy mieli w czym wybierać. I ta setka osób wystąpi podczas półfinałów w hali sportowej Mosir Mazowia w Ciechanowie. To będą 2 dni przesłuchań na żywo i ten właśnie etap półfinałów, gdzie będziemy mogli obejrzeć przez 2 dni 100 osób, 2 dni, jeden dzień 50 osób i drugi dzień 50 osób. I to będzie wstęp wolny. Oczywiście będziemy dbali o to, żeby zapewnić komfort występu wszystkim półfinalistom. Natomiast będziemy chcieli też, żeby publiczność też tym uczestniczyła, żeby zobaczyła, bo ja teraz widzę, proszę Państwa, kiedy wpływają do mnie te zgłoszenia, tylko ja je oglądam, później przesyłam do jurorów, więc widzę, jakie mamy talenty i to warto obejrzeć. Naprawdę to nie są tylko 3 osoby, które będą w finale, ale 25.
1: Z każdej kategorii później z tych 25 trzeba będzie wybrać, ile przechodzi do ścisłego finału.
2: Z każdej kategorii 25 osób, które zaśpiewają po już wygraliśmy, podamy listę finalistów. W finale znajdą się niestety tylko 3 osoby, bo finał nie może trwać 5 godzin, tak?
1: Ale po 3 osoby ogółem, czy z każdej
2: kategorii wiekowej?
1: Czyli
2: po 3 osoby,
1: 12 osób.
2: 12 osób, 4 kategorie wiekowe. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. 4 kategorie razy 3, 12 osób będzie w finale.
1: I w tym finale niezwykłe jury. I to mi się wydaje, już samo to wystąpienie przed tym jury już jest nagrodą, prawda? A kto w tym jury właśnie?
2: Właśnie.
1: Nazwiska.
2: Proszę Państwa, Anio polskiej sceny, Alicja Majewska. To jest piosenkarka, którą chyba
1: każdy
2: powinien znać.
1: Dobra,
2: więc
1: dalej.
2: To będzie Alicja Majewska. Oczywiście będzie jej towarzyszył niezłomnie pan Włodzimierz Korcz, kompozytor wspaniały, który zawsze z Alicją tworzy duet. Jest to też wspaniały, miły, ciepły człowiek. No i proszę Państwa, jest jeszcze producent muzyczny, kompozytor, wokalista Łukasz Sinnicki. On, słyszałam, że tutaj właśnie taka może będzie niespodzianka, zobaczymy, ale on prawdopodobnie w podobnym terminie wystąpi na Stadionie Narodowym z jakąś swoją debiutancką piosenką. Więc to jest naprawdę Superliga. Jeszcze dodatkowo, proszę Państwa, nasz finał poprowadzi bardzo znany prezenter, może bardziej wizualnie. Jak włączycie Państwo rano Polsat News, bardzo często jest w telewizji, nazywa się pan Bartosz Kwiatek i kiedy z nim rozmawiałam, powiedział, że o 20 musi niestety, ale się ewakuować do łóżeczka, bo rano przeważnie ma audycję.
1: A co czeka na zwycięzców, oprócz tego zacnego jury, co już naprawdę jest nagrodą? Wiem, że też będą warsztaty wokalne w międzyczasie.
2: Między półfinałami a finałem odbędą się warsztaty wokalne. Będzie je prowadziła, już dzisiaj mam na 100%, być może albo jedna, albo dwoje takich właśnie trenerów wokalnych.

0: związku z tym te półfinały odbędą się w moim studiu fotograficznym, gdzie będziemy nie tylko przeprowadzać jakieś fajne zajęcia wokalne, ale również, i to jest bardzo ważne, przygotujemy piosenkę finałową, która nazywa się Muzyki Moc. I właśnie wtedy z podziałem na jakieś role, na kwestie, tak, dla finalistów, wtedy już ustalimy, kto jakie będzie kwestie śpiewał. Będą też wzruszające słowa, bo powiem, że piosenka już wygraliśmy, trafiła do kompozytora i powiem, może kiedyś będziemy mogli tu powiedzieć na antenie, ale kompozytora związanego z Mławą, pozdrawiam go bardzo serdecznie, teksty do niego trafiły. I druga piosenka Muzyki Moc przygotuje ciechanowianin, pan Michał Wojtusik, również kompozytor.
1: Wszystko lokalnie,
0: tak.
1: Ale na wysokim poziomie, to jest ważne, prawda?
0: Lokalnie, ale jednak jeszcze właśnie dochodzą ci, którzy będą decydowali o tym, kto zajmie pierwsze miejsce, drugie, trzecie. Bo o tym, proszę państwa, decyduje niezależne jury. Również tak samo jest w półfinałach. My nie ingerujemy. Mamy, proszę państwa, czworo fantastycznych jurorów. Z Mławy pan Michał Gogolewski. Z Ciechanowa pan Michał Wojtusik. Z Półtuska pani Karolina Sawicka. A z Przasnysza pan Piotr Goliarz. Więc coś wspaniałego. Ci
1: to są
0: jurorzy,
1: wszyscy fachowcy od muzyki,
0: tak,
1: i śpiewu.
0: Tak, to są profesjonalni muzycy, którzy tym się zajmują.
1: Pani Alicjo, czy Ciechanów jest miastem muzycznych gwiazd? Można tak powiedzieć?
0: Oczywiście Ciechanów jest miastem muzycznych gwiazd, dlatego że mogliśmy nawet to zobaczyć podczas drugiej edycji, co potwierdziło udział Dody, która była przewodniczącą jury, Alicji Szemplińskiej, która wygrała pierwszą edycję festiwalu i w drugiej była muzyczną gwiazdą festiwalu, i również Kuba Grabowski, Que Benefide, który też jest z Ciechanowa pochodzi i ufundował finalistom wejściówki na swój koncert. Więc dlatego nazywamy Ciechanów miastem muzycznych gwiazd, że tutaj pierwszą, jak gdyby, taką muzyczną drogę rozpoczynali Doda, Alicja Szemplińska i Que Benefide.
1: I rozpoczną tę karierę na pewno kolejni finaliści festiwalu Hity Inaczej. Ja tylko dodam na koniec, że patronem medialnym jest również Radio 7 i również wśród nagród voucher o wartości 777 zł, jak na Radio 7 przystało. A finałowa, wielka gala finałowa jest zaplanowana na 10 października, prawda? To jest też ważna cenna.
0: Tak, oczywiście 10 października i tutaj pani pytała o nagrody, a jeszcze chcę tutaj właśnie może uzupełnić, że ta pani jurorka, o której mówiłam, nazywa się Karolina Ambroziak-Sawicka, i którą pozdrawiam. Natomiast jeśli chodzi o nagrody, one będą ufundowane jak zwykle przez mecenasa festiwalu, czyli Bank Spółdzielczy w Raciążu. Oczywiście na pewno Studio Fotograficzne Alicja również dorzuci jakieś vouchery i oczywiście, proszę państwa, dziękujemy serdecznie w tym momencie za voucher od Radia 7 na kwotę 777 zł.
1: Nie mogło, prawda?
0: Bardzo dziękuję.
1: Szanowni państwo, wszelkie informacje, formularze zgłoszeniowe można znaleźć w mediach społecznościowych i tam odsyłamy na strony właśnie organizatorów. Tymczasem pani Alicjo, muszę już pani podziękować. Ja wiem, że pani mogłaby jeszcze długo, długo o tym festiwalu opowiadać, bardzo ciekawych rzeczy, ale niestety czas antenowy się skończył. Bardzo pani dziękuję. Słuchaczom przypomnę, moim i państwa gościem była Alicja Gąsiorowska, dyrektor festiwalu, prezeska stowarzyszenia Wrzuć na Luz z Kulturą i Sztuką.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam na stronę www.hitinacie.pl. Śpiewasz, startuj. Zapraszamy.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 dzień czerwca. W 1999 roku urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara rozegrała swój pierwszy mecz w amerykańskiej lidze koszykówki WNBA. Nie zdobyła punktu, ale jej Utah Stars wygrał z Orlando Miracle 71-65.
3: Ja nie oszukuję i nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że byłam trochę szalona grając, więc te strony się przydarzały.
2: W 2010 roku patronami Działdowa obok świętej Katarzyny Aleksandryjskiej zostali biskupi męczennicy, arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański. W 2011 roku w Mławie odsłonięto i poświęcono pomnik Jana Pawła II. Jest usytuowany po wschodniej stronie kościoła Świętej Trójcy na Starym Rynku. Papież Polak jest honorowym obywatelem Mławy. W 2014 roku urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Bogdan Jóźwiak przestał być trenerem trzecioligowej Warty Sieradz.
4: W trzech poprzednich kolejkach zdobyliśmy tylko punkt. Było taki, że mogliśmy to zrobić zamiast 0,9 punktów. Tak się układały spotkania.
2: W 2015 roku po niespełna 3 miesiącach kontrakt trenerski Sławomira Suchomskiego ze Spartą Brodnica uległ samorozwiązaniu po tym, jak władze klubu nie podjęły decyzji o jego przedłużeniu, pomimo tego, że trenerowi udało się uratować trzecią ligę dla Beniaminka z Brodnicy.
5: Nie ma łatwych, mi się wydaje, meczy. To jest trzecia liga. Tutaj oprócz umiejętności decydują cechy wolicjonalne i zaangażowanie. Jeżeli to będzie, to powinno być dobrze.
2: Urodzili się w 1892 roku w Ciechanowie Witosław Porczyński, pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, kawaler orderu Virtuti Militari. W 1898 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Antoni Miller, stolarz, strażak w Lidzbarskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, odznaczony medalem 10-lecia odzyskania niepodległości za udział w wojnie z bolszewikami. W 1919 roku w Ciechanowie Cezary Lewicki, porucznik pilot, służył w 301 Dywizjonie Bombowym Ziemi Pomorskiej imienia Obrońców Warszawy, został zestrzelony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą. W 1921 roku w Działdowie Franciszek Wojciech Kasprzyk służył w polskich siłach zbrojnych na zachodzie w stopniu sierżanta i pracując jako mechanik w 308 Dywizjonie RAF, po wojnie wrócił do Polski. W 1932 roku w Płońsku Stanisław Świerczewski, pułkownik Wojska Polskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
6: Jak patrzę współcześnie na narzekania, jakie to są ciężkie czasy, to ci ludzie nie pamiętają, jak naprawdę były ciężkie czasy.
2: W 1968 roku w Ciechanowie Arkadiusz Gołębiewski, operator, reżyser, producent i scenarzysta filmowy.
7: Warto ten czas dzisiaj jeszcze wykorzystać na spotkania ze świadkami historii. Osoby, które jeszcze mają tyle siły i energii, żeby do nas przyjechać.
2: Zmarli w 1918 roku Anna Tomaszewicz-Dobrska, urodzona w Mławie lekarka chorób kobiecych i pediatra, pierwsza w Polsce kobieta pracująca jako lekarz. Pod jej kierunkiem pracowali lekarze, którzy zapisali się w historii polskiego położnictwa. Czynnie działała w Towarzystwie Kultury Polskiej, Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności, uczestniczyła też w pracach organizacji kobiecych. W 1969 roku Alfred Rzyman, w latach 1920-34 dwukrotny burmistrz Działdowa, organizował w mieście polską administrację i szkolnictwo. W 1970 roku Leon Gudel urodził się w Bełku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, sierżant polskich sił zbrojnych na zachodzie, pracował jako mechanik w 306 Dywizjonie RAF, po wojnie wrócił do Polski. W 2021 roku profesor Witold Kierzun, ekonomista, wykładał m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Podczas II wojny światowej działacz konspiracyjny, żołnierz Armii Krajowej, uznawany za jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego, a następnie więzień radzieckich łagrów.
8: Przeżyłem obóz, no w gruncie rzeczy, z punktu widzenia procentu zmarłych, to był najgroźniejszy, dlatego że zmarło u nas 86%.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest!
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają,
5: a w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki, zaczęły się ekshumacje. Trump jest pewny szybkiego porozumienia z Iranem. Iran nie potwierdza. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Sanepid badał wodę po znalezieniu martwych ryb i pozwala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem. Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
3: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus, mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
2: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
4: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
2: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
2: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa szefowa schroniska w Pawłowie. Konkurs rozstrzygnięty jednogłośnie. Mazurski Trak Piknik. Pomoc dla Marcelinki. Posezonowe zmiany w Mławiance. Trwa okres transferowy. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Marta Kurowska została wybrana na stanowisko kierownika schroniska dla zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa. Komisja konkursowa jednogłośnie wskazała ją jako najlepszą kandydatkę. Funkcję obejmie po zakończeniu okresu próbnego, który rozpocznie się w sierpniu. Nowa kierownik od wielu lat angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom. Jest związana z wolontariatem działającym na rzecz psów i kotów w Pułtusku. Uczestniczyła w akcjach adopcyjnych, zbiórkach darów oraz interwencjach dotyczących zaniedbań wobec zwierząt. Działała także w Społecznej Komisji do Spraw Ochrony Zwierząt, gdzie współpracowała przy tworzeniu i monitorowaniu lokalnych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ze schroniskiem w Pawłowie związana jest od lat jako wolontariuszka. Koordynowała pracę innych społeczników, organizowała pomoc dla placówki oraz akcje wsparcia dla zwierząt w okresie zimowym. Jak podkreślają osoby zaangażowane w działalność schroniska, dobrze zna jego codzienne funkcjonowanie i potrzeby przebywających tam zwierząt. Wolontariusze i osoby wspierające placówkę liczą, że doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy społecznej przełoży się na dalszy rozwój schroniska i poprawę warunków dla jego podopiecznych. Charytatywny festyn dla Marcelinki. Odbędzie się jutro w Szkotowie w powiecie nidzickim. Organizatorzy przygotowali koncerty, pokazy, licytacje oraz wiele atrakcji dla całych rodzin. Głównym celem festynu jest pomoc Marcelinie z gminy Kozłowo, mówi organizatorka festynu Agnieszka Tołłoczko-Wróbel.
3: W tym roku jest dziewczynka Marcelina, potrzebuje na operację bioderka. Dziewczynka ma problemy od pasa w dół, jest sparaliżowana. Ma problemy od urodzenia roszczep kręgosłupa, natomiast ma skrzywienie kręgosłupa i bioderka troszeczkę wyżej, więc jest bardzo pilnie potrzebna operacja, żeby dziecko mogło normalnie funkcjonować.
2: Na scenie wystąpią Dorota Partyka z programem W sercu z Korą, zespół Foxter, zespół Hicior, a gwiazdą wieczoru będzie Maria Niklińska. W programie znalazły się również występy dzieci, pokaz traktor i maszyna, prezentacje samochodów ciężarowych, pokaz strażacki i konkursy. Ciekawym elementem festynu będą licytacje, na których pojawi się wiele cennych gadżetów.
3: W tym roku mamy na przykład koszulkę od mistrza Lewandowskiego z podpisanym autografem własnoręcznie. Mamy piłkę podpisaną autografem Lewandowskiego. Mamy koszulki od Hołowczyca z jego klubu podpisane również. Mamy od mistrza Gołoty, od mistrza Michalczewskiego, więc jest bardzo dużo ciekawych takich gadżetów, które można wylicytować i wesprzeć w tym momencie dziecko, które potrzebuje.
2: Dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami, mini zoo, hobby horse, malowanie twarzy i piana party. Będą także przejażdżki motocyklami, quadami, traktorami i sportowymi samochodami. Wieczorem zaplanowano taniec z ogniem i dyskotekę. Mazurski Trak Piknik odbędzie się jutro w Szkotowie, początek o godzinie 11:30. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Mieszkańcy Rypina będą mogli wziąć udział w cyklu bezpłatnych wydarzeń sportowych organizowanych w ramach programu Aktywny Orlik. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z ministerialnego programu. W harmonogramie znalazły się rodzinny piknik sportowy, dzień z koszykówką, zajęcia dla seniorów, młodzieżowy turniej piłki nożnej oraz nocny turniej dla dorosłych mieszkańców. Organizatorzy przygotowali aktywności dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych po seniorów. Pierwsze wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Na uczestników czekają gry, zabawy oraz rodzinne konkurencje sportowe. Wszystkie zajęcia będą bezpłatne i otwarte dla mieszkańców. Miejscem wydarzeń będzie boisko Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ulicy 3 Maja w Rypinie. Start zaplanowano na godzinę 9. Mławianka Mława wchodzi w okres przygotowawczy. Sezon 2025-2026 zakończył się utrzymaniem w rozgrywkach trzeciej ligi. Dowiedzieliśmy się, że skład już teraz uległ niemałym zmianom. Zarząd Dumy Zawksza od pewnego czasu stara się o utrzymanie w zespole kluczowych zawodników, którym nierzadko były przedstawiane oferty gry w wyższych klasach rozgrywkowych. Drużyna ogłosiła już przedłużenie kontraktów z Michałem i Mateuszem Stryjewskimi, Piotrem Piotrowskim, Robertem Majewskim, Kacprem Zielskim i Piotrem Karwowskim. Redakcja Radia 7 dowiedziała się, że z biało-zielonymi koszulkami pożegnają się Milan Basler, Gleb Rowdo, Tomasz Szczepaniak i Dominik Stanny. Zespół jest jednak przygotowany na straty i już prowadzi rozmowy z potencjalnymi kandydatami na zastępstwo, mówi szkoleniowiec Mławianki Mława Marek Gołębiewski.
4: Uzależnione wzmocnienia będą też od tego, kogo zostawimy, kogo będziemy mogli jeszcze z tej starej kadry zostawić i gdzie te będą braki, będziemy uzupełniać. No, mam wiele rozmów i zarząd tak samo. którą prowadzimy z zawodnikami.
2: Mławianka ma również pomysłowy sposób na znalezienie nowych reprezentantów, organizując mecz dla młodzieżowców. Ma on pomóc wyłonić odpowiednich graczy dostępnych do sprowadzenia niewielkim kosztem.
4: Było kilkunastu, więc myślę, że to będzie duża liczba, więc trzeba będzie dobrze się przyjrzeć i chcemy jak największą ilość tych młodych chłopaków, przede wszystkim Polaków, wyłapać, żeby dać im szansę.
2: Nowy sezon trzeciej ligi rozpocznie się 1 sierpnia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
6: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź Galanterię Przestrzeni Inspirowanej Harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
8: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
9: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
10: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Poszukiwania sprawcy napaści na azerskiego taksówkarza. Potem husarze nad Polską, czyli powitanie myśliwców F-35. Zaczniemy jednak od ważnych wieści dotyczących paliwa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Bardzo ważna informacja dla kierowców. Obniżenie stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca tego miesiąca, czyli o kolejne 15 dni. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego właśnie w Dzienniku Ustaw. Przypomnę, że od jutra do poniedziałku z kolei ceny maksymalne na stacjach będą wyższe niż dziś. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł. To skok o 6 groszy. 98, 6,58 to z kolei więcej o 3 grosze. No tyle samo zdrożeje diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40 zł. Policja próbuje ustalić tożsamość sprawcy ataku na taksówkarza w Warszawie. Doszło do niego dziś przed południem w okolicy Dworca Gdańskiego. Jak mówi aspirant Jakub Pacyniak, poszkodowany kierowca jest obywatelem Azerbejdżanu.
3: W wyniku zdarzenia awantury z drugim mężczyzną odniósł on obrażenia na miejscu. Byli ratownicy medyczni, którzy przewieźli go do szpitala. Na ten moment nie wpłynęło do nas oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Niemniej jednak podjęliśmy już czynności ukierunkowane na to, aby ustalić drugiego z uczestników zdarzenia.
2: Policjanci będą próbowali ustalić motywy sprawcy.
3: Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Nie można wykluczyć też tego, że do ataku doszło na tle narodowościowym.
2: Zgłoszenia na policję dokonała pasażerka, która opisała całe zajście w mediach społecznościowych. Sprawca uciekł jeszcze przed przyjazdem służb. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
4: Sytuacja nie zdarza się codziennie.
5: Specjalnie tu po to przyjechaliście?
4: Tak.
5: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu. Jest Polska moc?
4: Jest. Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne.
5: Mógłby być troszkę niżej też.
4: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
6: Ciarki, łzy w oczach.
7: W wojsku wróciły jakby emocje i wspomnienia.
2: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. A propos nieba, uwaga na burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują jeszcze przez 2 godziny w pasie od Bartoszyc i Gołdapi przez Siedlce, Lublin i Chełm po Sanok i powiat bieszczadzki. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem. Loty do najbardziej popularnych miejsc są często szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry, mówi Mateusz Dul, ekspert z eSky.pl.
8: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
2: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej polecimy do Turcji, Grecji i Egiptu.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają 2 kolejne inauguracje w Kanadzie i w USA. Oto Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż 3 kraje. Dziś wieczorem o 21:00 meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 w nocy polskiego czasu podejmą w Los Angeles Paragwaj, mówi trener USA Mauricio Pochettino.
10: My expectation is tomorrow is going to be a very tough game and...
9: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę. A na prawdziwą inaugurację mundialu to w Mexico City Meksyk pokonał RPA 2-0. 9. tenisistka światowego rankingu WTA Victoria Mboko nie zagra w nadchodzącym Wimbledonie. 19-latka skreczowała w meczu turnieju w Londynie z Czeszką Karoliną Pliszkową przy stanie 2-6-4-3. Wcześniej pośliznęła się za linią końcową i chwyciła za kolano. Wstała o własnych siłach, ale potem powiedziała fizjoterapeucie, że na razie nie ma stabilności. Trenerem Boko od niedawna jest Wim Fisset. Pod koniec marca z belgijskim szkoleniowcem rozstała się Iga Świątek. Pod jego wodzą w ubiegłym roku Polka wygrała Wimbledon. Obronę tytułu rozpocznie 29 czerwca. Pierre Gasly odzyskał trzecie miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monaco. To po odwołaniu ekipy Alpine. Francuz początkowo został zdegradowany na siódmą pozycję, bo sędziowie nałożyli na niego 2 5-sekundowe kary za rzekome przekroczenie prędkości w alei serwisowej. Międzynarodowa Federacja Samochodowa uwzględniła odwołanie, bo stwierdziła, że sędziowie popełnili błąd przy pomiarze prędkości bolidu. Liderem cyklu F1 po 6 z 22 wyścigów jest Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu. Michał Nowakowski, historyk mławski. W dzisiejszym felietonie chciałbym powiedzieć o wydarzeniu, które miało miejsce w styczniu 1863 roku i jest przez niektórych historyków określane mianem Targowicy Rumockiej. Rumocka, dlatego że miała ona miejsce we wsi Rumoka, położonej niecałe 20 km od Mławy. Natomiast słowo Targowica, doskonale Państwo rozumiecie, oznacza dla Polaków zdradę. Dotychczas jest ten fakt bardzo słabo opisany w historiografii. Należy zacząć od tego, że przed wybuchem Powstania Styczniowego istniały na ziemiach polskich dwa niepodległościowe obozy polityczne. Czerwoni byli obozem radykalnym, grupującym działaczy nielegalnych kółek wojskowych i młodzieżowych, organizatorów patriotycznych manifestacji z lat 1860-1861. To oni wywołali w styczniu 1863 roku powstanie przygotowane na wiosnę tegoż roku i powołali powstańczy rząd narodowy. Biali natomiast dążyli do odzyskania niepodległości drogą reform i koncesji uzyskanych od cara, czego nie należy jednak mylić z ugodowością. Przywódcami białych w powiecie mławskim byli Karol Sonnenberg, bogaty ziemianin z Radzimowic oraz Włodzimierz Kisielnicki z Zielonej. Byli oni nowocześnie gospodarującymi ziemianami, należeli do towarzystwa rolniczego i posiadali poważne wpływy wśród miejscowej szlachty. Przedstawicielem czerwonych w powiecie mławskim w dniu wybuchu powstania był Tomasz Jackowski, ziemianin z Glinojecka. Dużą zasługę w zorganizowaniu powstania miał również Bronisław Bełt, właściciel majątku ziemskiego w Mionczynie oraz proboszcz z Glinojecka, ksiądz Augustyn Krużmanowski. Inicjatywa należała do czerwonych. Początkowo możemy uznać za nieudane działania powstańców w Płocku, Uniecku, w Płońsku i w Makowie oraz nieopanowanie Przasnysza i Lipna, co zakładały plany powstańcze. W związku z tymi wydarzeniami na północnym Mazowszu zaktywizowali się i przystąpili do kontrakcji przeciwnicy powstania, czyli biali. Czołowi ich przywódcy, wspomniany już Karol Sonnenberg i Karol Ujazdowski, zwołali zjazd przedstawicieli stronnictwa do Rumoki w powiecie mławskim na dzień 25 stycznia 1863 roku. W zjeździe rumockim brali udział gospodarze, rudowscy, miejscowi znani ziemianie, a także Karol Ujazdowski z Nagórk, Chełmicki z Kosemina, Aleksander i Józef Jackowscy z Glinojecka oraz Zygmunt Kiełczewski. Sam Karol Sonnenberg, główny inicjator zjazdu, kierował obradami pośrednio, przebywając w tym czasie u swojego brata Stanisława w Bogużynie i stamtąd przez swoich agentów kierował obradami, co dawało mu alibi w przypadku aresztowania. Sonnenberg, jak o nim napisano, człowiek przebiegły i zręczny, znając gadatliwość szlachty i obawiając się jawnego skompromitowania się w oczach powstańców, nie był dlatego właśnie obecny w Rumoce. O rezultatach zjazdu rumockiego

0: przez cara przechować z postanowieniem tym po dwie osoby w Augustowie, Kujawy i do Warszawy celem zakomunikowania go i stosownego postąpienia wyprawiono. Zjazd rumocki spotkał się z potępieniem przez niektórych historyków jako przykład zdrady narodowej. Z kolei inna część historyków zajęła zupełnie odmienne stanowisko, interpretując tę sytuację jako celowe działanie białych w ówczesnej sytuacji. Według nich należało się naradzić i zdecydować, co robić dalej, skoro główny dowódca powstańczy Zygmunt Padlewski doznał klęski, a włościanie są przeciwni powstaniu. Pamiętajmy, że po kilku tygodniach trwania powstania, bo w marcu 1863 roku biali przyłączyli się do powstania, przejmując zresztą w krótkim czasie jego kierownictwo.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przebudowa ulicy i lepszy dojazd. Prace ruszyły w Działdowie. Bezpieczniejsza szkoła i wakacyjny remont. Modernizacja w Syberii. Wielki rodzinny festyn. Żuromińska jedynka przygotowana na gości. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosława Wydra. Rozpoczął się remont ulicy Świętego Wojciecha w Działdowie. To jedna z ważniejszych dróg w mieście, prowadząca do szkoły, hali widowiskowo-sportowej, kościoła i cmentarza parafialnego. Prace obejmą frezowanie dotychczasowej nawierzchni, rozbiórkę chodników i zjazdów oraz wykonanie nowej jezdni. Powstaną także nowe chodniki i wjazdy do posesji. Modernizacja obejmie odcinek o długości 300 metrów. Połowę kosztów pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta Działdowa. Zespół szkół w Syberii przejdzie modernizację. Burmistrz Lubowidza Jarosław Czapliński oraz skarbnik Anna Krajewska podpisali umowę na realizację inwestycji. Prace obejmą dostosowanie kotłowni do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz przebudowę schodów wejściowych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówki. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 200 tysięcy złotych. Modernizacja rozpocznie się po zakończeniu roku szkolnego. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się do 20 sierpnia. Szkoła podstawowa nr 1 w Żurominie organizuje 14. festyn rodzinny. Na uczestników czekać będą występy uczniów, zawody sportowe, konkursy, warsztaty artystyczne oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się m.in. dmuchańce, bańki mydlane, przejażdżki na byku mechanicznym, rywalizacje na torze przeszkód, malowanie włosów, tatuaże, treningi siłowe oraz zwiedzanie wozu strażackiego i radiowozu, a nawet koparki. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej z grillowanymi potrawami, ciastami, lodami, popcornem i innymi przysmakami. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie loteria fantowa. Do wygrania będą przelot helikopterem, laptop, hulajnoga elektryczna, rower, meble ogrodowe, smartwatch i smartfon. Chcemy być jedną wielką rodziną, mówi dyrektor placówki Ewa Kowalczyk-Brożyna.
3: Przede wszystkim jest to integracja całej społeczności szkolnej. Zaangażowani w przygotowanie tego festynu są zarówno rodzice, dzieci, jak i pracownicy szkoły, więc jest to ogólnie integracja zarówno wszystkich nastów społeczności szkolnej, ale również i lokalnej, a do tego cel jak co roku szczytny, bo nie ukrywamy, zbieramy podczas festynu środki, które zostaną przeznaczone głównie na cele dydaktyczne.
2: To będzie czas na miłe spotkanie i wiele atrakcji, dodaje wicedyrektor placówki Dorota Sobolewska.
4: Mnóstwo atrakcji, w tym kilka nowych, których do tej pory nie było. Może teraz nie będziemy zdradzać jakie, ale na pewno będzie coś nowego. Będą nowe dania, nowe przekąski, których też wcześniej nie było. Oczywiście będzie można zobaczyć, posłuchać talentów muzycznych, recytatorskich naszych dzieci.
2: Festyn odbędzie się w niedzielę na boisku szkoły podstawowej nr 1 w Żurominie, początek o godzinie 12. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. W Mławskiej Hali Sportowej odbędą się 28. Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Ponadpodstawowych w piłce ręcznej dziewcząt. Wydarzenie w ten weekend. W rywalizacji ponownie udział weźmie reprezentacja zespołu szkół nr 4 w Mławie, która rok temu odniosła sukces, przywożąc z imprezy brązowe medale. Popularny ekonomik będzie jednocześnie reprezentantem województwa mazowieckiego.
5: Zapraszamy na Mławską Halę Sportową do kibicowania naszym zawodniczkom. Bądźcie naszym 8. zawodnikiem.
2: Organizatorem jest Szkolny Związek Sportowy. Impreza jest dotowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Turniej został objęty patronatem starosty powiatu mławskiego i burmistrza miasta Mława oraz patronatem medialnym Radia 7. Celem imprezy jest zachęcenie do uprawiania sportu masowego przez uczniów oraz ukazanie piękna piłki ręcznej. Zawody będą rozgrywane jutro od godziny 9, a w niedzielę od godziny 8.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów, 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem i do myśliwców F-35, które trafiły dziś do bazy w Łasku. Będzie też o wielkiej kolejowej inwestycji w Warszawie. Marcin Krzamiński. Patomorfolożka Magdalena H. zatrzymana po tym, jak na jednej z działek pod Rzeszowem w Lutoryżu podczas wykonywania prac ziemnych ujawniono odpady medyczne, w tym szczątki płodów ludzkich. Kobieta była poprzednią właścicielką działki. Prokurator Krzysztof Ciechanowski mówi, że na terenie posesji znaleziono znaczne ilości tzw. odpadów medycznych.
3: Odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki najprawdopodobniej płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty. Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
2: Pod nadzorem prokuratora na miejscu kontynuowane są oględziny i zabezpieczony jest materiał dowodowy. Czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała w 2020 roku. Mówił o tym podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, pięciokrotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
2: Ostatnie F-y objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Tymczasem USA pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzieliły nam już pożyczki 20 miliardów dolarów. Premier Czech Andrej Babiš zapowiada pracę nad przepisami, które zakażą używania telefonów komórkowych w szkołach i ograniczą, jak w Australii, dostęp młodzieży do mediów społecznościowych. Szkoła podstawowa to miejsce nauki, zabawy i zawierania przyjaźni. Komórki są tam do niczego niepotrzebne, uważa czeski premier.
5: Unia nie szuka wspólnego rozwiązania, co pewnie byłoby najlepsze. Pytanie tylko, czy udałoby się tu znaleźć kompromis. My jesteśmy na początku drogi i jest to dla nas bardzo ważne.
2: Mówił premier Babiš w mediach społecznościowych, którymi komunikuje się z wyborcami. Rusza jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości prawie 3 miliardów złotych na modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Prace mają rozpocząć się w grudniu i potrwać do końca 2029 roku. Powstaną nowe zadaszone perony, wyposażone w schody ruchome i windy. Zostaną również przebudowane przejścia podziemne. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dwa mecze piłkarskiego mundialu obejrzą dziś wieczorem i w nocy kibice. O 21:00 na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy, by bez niebędącego wciąż pełni sił Alfonso Davisa zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. To powinien być dobry mecz w dużej mierze ze względu na współgospodarzy, uważa nasz były reprezentant i ekspert TVP Sport Artur Wichniarek.
7: Mają dobry moment, dobry okres. No i Bośniacy, którzy przecież z Sergiem Barbarezem, świetną gwiazdą kiedyś Bundesligi, który objął reprezentację po meczu barażowym, gdzie wygrali z Italią, która po raz trzeci z rzędu na Mistrzostwa Świata nie pojechała. Tutaj gospodarze oczywiście grają u siebie, ale Edin Dzeko poprowadzi ten zespół do punktu.
6: A o 3:00 w nocy polskiego czasu w Los Angeles mecz USA kontra Paragwaj. Magdalinet awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogen, bo polska tenisistka wygrała z Turczynką Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. I rywalką w walce o finał będzie zwyciężczyni Wimbledonu sprzed 2 lat Czeszka Barbora Krejcikowa. O ten sam etap turnieju mężczyzn powalczy w Holandii Kamil Majchrzak. Nasz najlepszy obecnie tenisista w ćwierćfinale w zaledwie 70 minut odprawił Feliksa Ożera Aliasima.
8: Nie ma co ukrywać, że to jest największe zwycięstwo w mojej karierze. Drugie jest top 10, Felix jest bodajże czwarty na świecie. Jest w tym turze od wielu, wielu lat, więc jest to największe albo przynajmniej jedno z największych zwycięstw w mojej karierze.
6: To ja potwierdzam, Felix jest czwarty, a Polak wygrał 6-4, 6-3 i o finał zagra ze zwycięzcą meczu między Daniłem Miedwiediewem a Marinem Ciliczem. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu chińskiego turnieju Ligi Narodów. O wyniku zdecydowała, podobnie jak wczoraj ze Słowenią, przegrana na przewagi w tiebreaku, tym razem 15-17. Jutro zespół trenera Nikoli Grbicza ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą.
2: W sobotę dość stonowane temperatury, maksymalnie od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16. Słońce i chmury, do tego przelotnie może padać deszcz, miejscami możliwe również burze.
9: Ladies and gentlemen, wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama.
3: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

right now! Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz. Freestyle.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama.
3: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: with me.
1: Right now!
2: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama.
3: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.